0: Ajajajajajaj, to będzie bardzo dobry tydzień. Dobrze, że rozpoczynacie go z RMF Max. To Dance i kawałek Cake by the Ocean na 17 po 6.
1: A my, słuchajcie, mamy newsa na gorąco. W nocy Robercik Lewandowski znowu strzelił gola w Chicago Fire.
0: Nasz biało-czerwony. Brawo, Robercik. Brawo,
1: jego
0: Robercik.
1: Nowy klub pokonało meksykański Santos Laguna 3-1 i to już trzeci gol Polaka dla nowego klubu.
0: Ale idzie.
2: I to, wszystko,
0: idzie,
2: i to co, wszystko jak my spaliśmy?
1: Tak.
2: No. Wow. No ale z drugiej strony, słuchajcie, Robert strzela w tym czasie, nie wiem, piekarze pieką bułki. I
1: no
2: co?
1: Właśnie.
2: I ktoś o tym mówi?
1: I nikt nie mówi. O tym mówimy.
0: A RMF Max chwali nie tylko piłkarzy, ale też piekarzy.

0: Bardzo lubimy odświeżać takie perełki Nelly Furtado w RMF Max, a na zegarach 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Wiemy, że teraz wychodzicie z psami, wiemy, że teraz wychodzicie ze swoimi ukochanymi pieskami, czworonogami, chciałem powiedzieć. I jeżeli się zastanawiacie, czemu pies na spacerze je trawę, to jest na to odpowiedź bardzo prosta. Podobno jest tak, że gryzie ją z nudy albo dla przyjemności, nie? To jest tylko tyle tak naprawdę.
4: No poza tym wiadomo, że dla psów spacer to jest trochę takie nasze wyjście na miasto. Także dobrze, tak, że ze wszystkich dostępnych na mieście świństw wybierają opcję wega jednak.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To jest psiamacza.
4: Co?
3: To jest psiamacza.
4: Psiamacz.
3: Psiamacz.

0: Po weekendzie pomagamy wam wejść na te odpowiednie obroty. Age Ring My Bell w RMF Max.
1: A przy okazji na godzinę 6.38 czas na to, żeby w końcu się z nami pobawić.
2: Zabawa, bo... słuchajcie.
1: Najbardziej.
2: Że jest poniedziałek, no to chcieliśmy was zapytać, jak tam po weekendzie i co was po tym weekendzie, oj, boli, będziemy was tutaj jojać i tylko teraz chcemy podkreślić, że głowa boląca nas nie interesuje, to było spada. Na waszą odpowiedzialność.
1: Głowa nie wchodzi do zabawy. Co cię boli po weekendzie, nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
2: O tak.
1: Zobacz, jakie to jest proste.
2: Messenger RMF Max czeka co? No oczywiście, że prezenty.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland!
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kaufland jest
15: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: przenosimy was na plażę i razem bawimy się w ten poranek. 11 minut do 7. Calvin Harris nam właśnie zagrał.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: A my zapytaliśmy was, co was boli po weekendzie, no właśnie.
0: Na przykład Agę bardzo boli.
3: Wszystko mnie boli, ale tak wyszczególnie to jest głowa, ramiona, kolana, pięty,
4: kolana, pięty,
3: kolana, pięty.
0: Chyba mamy tego samego lekarza, nie?
5: Cześć, po weekendzie boli mnie to, że znów jest poniedziałek.
6: Ja proponuję okład z czegoś dobrego, nie wiem, z dobrej kawy, z dobrej jagodzianki.
0: Dobrej maczy.
7: O. Mnie bolą po weekendzie nogi, bo jak to moja żona powiedziała, cały weekend chodziły mi po głowie.
2: No normalnie Korzeniowski.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
6: Korzeniowski romansu, słuchajcie, polecamy chodzić żonie po głowie, ale tylko w dobrych sprawach.
0: Wow!

0: Nie, no wiadomo. Wiadomo, że to będzie dobry poniedziałek. Black Eyed Peas w RMF Max na 5 minut przed godziną 7 już.
1: Więc teraz warto zrobić RMF Max głośniej, bo za chwilę najważniejsze informacje.
2: Będzie flash, będzie pogoda i sport.
0: No to mamy wszystko.
1: Więc koniecznie trzeba zostać po komplet informacji z nami. Jest 5 minut do godziny 7, punktualnie o 7. Zobaczycie, że tak będzie.
3: RMF Max. Reklama.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: to zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
1: Na lody.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Punktualnie siódma, to oznacza, że czas na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy niestety od wiadomości o tragicznym wypadku na Mazurach koło Giżycka na Jeziorze Jagodne. Chłopiec na skuterze wodnym uderzył w motorówkę.
6: Na Jeziorze Jagodnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich doszło do groźnego w skutkach wypadku. 16-latek na skuterze uderzył z dużą prędkością w łódź motorową. 16-latek poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia.
5: O tym wszystkim mówił szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. A tropiki wracają do Polski. Polskie alerty przed upałem obowiązują niemal w całym kraju. Poza północą miejscami nawet do 35 stopni. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
7: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
8: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
7: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
5: Odpowiada nam dr Szymon Suwała, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Na gorąco, choć zupełnie z innego powodu, jest wciąż na Bliskim Wschodzie. Iran nie zamierza odblokować cieśniny Ormus bez spełnienia swoich warunków przez Stany Zjednoczone. Teheran domaga się m.in. zakończenia amerykańskich działań zbrojnych, blokady irańskich portów oraz zniesienia sankcji. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział, że blokada strategicznego szlaku będzie trwała do czasu spełnienia wszystkich żądań.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Na środę warto spoglądać w niebo. Słuchajcie, pierwszy raz od 27 lat będziemy mogli obserwować całkowite zaćmienie słońca. W Polsce co prawda częściowe, ale to i tak niesamowite zjawisko. No właśnie. Co istotne, trzeba też zabezpieczyć oczy.
9: Stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka.
5: Radził dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Było emocjonujące starcie w ramach trzeciej kolejki Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź aż 0-2. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0. Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. A my zmieniamy dyscyplinę, bo na podium Tour de France kobiet Polka. Katarzyna Niewiadoma wywalczyła drugie miejsce. Dziś w Birmingham startują Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka została kapitanką naszej kadry.
10: Pokazuję, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50.02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
5: Mówiła Natalia Bukowiecka. No niestety, lato ponownie postanowiło nas przetestować. Dziś ukrop na całego w wielu miejscach kraju poza północą, bo tam jeszcze przyjemne 26 stopni, ale już na przykład 32 kreski zobaczymy w Warszawie w Zielonej Górze, 33 to Katowice, Kraków, Rzeszów i 34-35 nawet we Wrocławiu. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego, a w burzach powieje silniej i te burze mogą się pojawić na zachodzie szczególnie.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Przepraszam, ile?
12: No!
11: Ile stopni dzisiaj?
12: Przecież miało być już zimno.
13: Upały jeszcze nie odpuszczają. No,
12: halo.
13: Dziękujemy bardzo, ale
12: przepraszam,
13: przy okazji uważajcie, bo się można dzisiaj skaleczyć.
4: Max.
13: Bo jest rano, ostry dzień mgły. A to już mundialowa Shakira. Daj, daj. RMF Max.
11: Filip Kliber.
12: Karola Kowalska.
13: Piotrek Świderski, siemano.
12: Cześć.

0: Dobre, bo polskie Sydney, Polak w RMF Max. Prawie 9 minut po godzinie 7.
1: I teraz czas na przepis na 15 tysięcy złotych od siostry afirmacji.
2: Do 15 tysięcy potrzebne nam będą jeden telefon, komputer albo tablet. Co najmniej 3,69 na koncie. Dwa kciuki i chęć wygrania 15 tysięcy złotych.
0: Przepis jest banalnie prosty. Bierzesz telefon, wysyłasz za 3,69 SMS o treści max i już jesteś w grze o 15 koła.
3: Chyba że już siedzisz przy komputerze, to według przepisu można też z niego skorzystać inaczej. Chodzisz na rmfmax.pl, klikasz wielki złoty baner, wypełniasz dane i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych.
2: Co więcej, na stronie książki siostry afirmacji, ja teraz widzę tutaj jakiś dopisek, słuchajcie.
3: Oj tak, bo dopisałam.
2: To jest dopisek, który mówi: wyślij teraz, może siostra powie, wyślij teraz co?
3: Wyślij teraz SMS-a, żeby wziąć udział w rundzie bonusowej i zgarnąć 550 szans więcej.
0: Siostra afirmacja wie co dobre. Po więcej przepisów wbijajcie na rmfmax.pl.
2: A siostra powie, która godzina jeszcze, bo ja nie widzę.
3: A 10 po 7 jest, słonko. Odpal sobie bibirek, etc.

0: Najlepiej do śniadania, najlepiej do kawy, najlepiej do herbaty, co kto woli. Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so set na 19 minut po godzinie 7.
1: No i teraz uwaga, jak przyjeżdżacie na wakacje do Krakowa, ale też uwaga mieszkańcy, to są od dzisiaj zmiany w strefie płatnego parkowania i niestety można łatwo znaleźć za wycieraczką to, co tam nie powinno być, czyli no mandacik, także uważamy.
0: Za przekroczenie, wiadomo czego.
2: W ogóle trzeba uważać na drodze, bo albo jest strefa parkowania i zapłacisz mandat, albo spotkasz rolnika, który myśli, że to jego droga i ją po prostu zaora.
3: Max. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2900.

0: lepiej na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30%.

0: Jeżeli wam też się mleko rozlało, to najwyższy czas, żeby posprzątać, bo na ósmą nie zdążycie. 7:30 męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo. Właśnie takie hity w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: No i teraz słuchajcie, sytuacja jest taka, że turyści w Tatrach postanowili się ostatnio schłodzić. No mamy nowy trend. Aha. Jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. I problem jest też taki, że nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
3: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
0: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wody do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może mieć nogi.
2: Taka woda spod samiutkich stópek.
3: Hej!

0: 21 minut zostało do godziny 8. Tutaj poranna ekipa Wstawa i Udawaj. Ja wysłuchacie RMF Max, The Kid LAROI i Kelani.
1: Ale cały czas jednocześnie chcemy się z wami bawić. Chcemy, żebyście nam wysyłali zgłoszenia, bo bez was ten program po prostu nie
0: absolutnie
1: istnieje.
2: No nie, no absolutnie, że nie. No i chcemy w tym wszystkim znaleźć taki wspólny problem poniedziałkowy. Słuchajcie, chcemy wam trochę ulżyć, bo jak sobie teraz przypomnieliście, na przykład przed chwilą, że coś zostawiliście sobie na nowy tydzień, bo wam się na przykład nie chciało w piątek, to możecie nam nagrać o tym głosówkę i my was tutaj przytulimy i powiemy, że mamy tak samo.
1: I jednocześnie każdy się poczuje lepiej, więc jeżeli nawet nigdy nie wysyłałeś do nas żadnego zgłoszenia, no to teraz wejdź na Messenger RMF Max i odpowiedz nam na pytanie.
2: Pytanie brzmi?
0: O czym sobie przypomniałeś, że zostawiłeś na poniedziałek?
2: Na przykład, jak sobie zostawiliście przed weekendem otwarcie koperty z listem z ZUS-u, to musicie to zrobić już dzisiaj, prawdopodobnie, bo czas ucieka. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, o czym sobie przypomnieliście, że zostawiliście sobie na poniedziałek.
1: Gorzej, jak ktoś sobie przypomni o kanapce.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Takie przyjemniaczki o poranku. 10 minut zostało do godziny 8, a to Robin Schulz i Barb's Better Times w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i pytamy was, słuchajcie, przy poniedziałku, co sobie na dzisiaj zostawiliście, o czym sobie zapomnieliście pod koniec zeszłego tygodnia i teraz trzeba od poniedziałku to ogarniać na nowo. Bardzo proszę, przychodzą głosówki, można cały czas je wysyłać, wszystkie odsłuchujemy.
4: Bardzo proszę, Mateusz.
5: Dzięki, że wspomnieliście o tym ZUS-ie, bo miałem wysłać wniosek o wypłatę świadczenia za urlop opiekuńczy nad dzieckiem. Pozdrawiam.
4: No tak.
0: Nie tylko pytamy, ale też przypominamy.
4: I pomagamy całej ekipie RMF Max.
6: Zapomniałem odebrać prawo jazdy kategorii A z urzędu zdane za pierwszym razem.
0: Brawo.
3: Czyli dobrze jeździsz na motorze.
4: Brawo, Michał. Ale za to posłuchajcie, co Dorota miała do ogarnięcia.
7: Przypomniałam sobie w piątek po południu, że miałam rano badania krwi w laboratorium i dopiero biegnę dzisiaj z rana.
4: Spokojnie, Dorota.
0: Zdążysz.
4: Nie ma co martwić. Gorzej z wydychanym powietrzem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A, bo to w weekend to różnie.
3: Są jakieś badania takie krwi na pamięć?
4: Mm-hmm.
3: Nie wiem.
4: Doroty trzeba zapytać.

0: To będzie naprawdę piękny poniedziałek. Zobaczycie Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie w RMF Max, a punktualnie o 8, już za 3,5 minuty. Flash, sport i pogoda. Zostańcie z nami. RMF Max.
1: Reklama.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: jesteś.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
8: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest 8 w RMF Max, czas na garść sprawdzonych informacji, świeżych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, zapraszam. Pogoda dziś znów wystawi nas na próbę cierpliwości. MGW ostrzega przed upałem. Na termometrach miejscami nawet do 35 stopni. Najcieplej będzie w pasie od Szczecina aż po Wrocław, a z przyjemnymi wartościami, takimi poniżej 30, gdzieś jedynie północna część Polski. No a ze skutkami ukropów i ekstremalnej suszy walczy Hiszpania. Strażacy próbują ugasić ogromne pożary lasów. Walkę z ogniem utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Najgorzej w tej chwili jest w hiszpańskiej prowincji Huelva. Tam pożar strawił już co najmniej kilka tysięcy hektarów. Lasów i łąk.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A kto ma w planach odwiedzić Kraków, musi się liczyć z utrudnieniami. To właśnie dziś ruszają roboty na wiadukcie łączącym Aleję Juliusza Słowackiego z Aleją 29 listopada. Trzeba zaznaczyć, że to jest ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
2: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia.
1: To Michał Pyslik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. No, my zerkamy w kalendarz i przecieramy oczy ze zdumienia, bo do końca wakacji, słuchajcie, pozostały już tylko 3 tygodnie. Kiedy to zadziało? Nie wiadomo. Przed uczniami jeszcze trochę luzu, więc łapią każdą chwilę.
3: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
4: Jak myślisz, co się stanie?
3: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
4: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
3: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
4: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
5: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
6: Za WF-em.
1: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów Stanisław Pawłowski. No niestety, kiepski wieczór zaliczyła Jelonia Białystok. Ekipa zanotowała swoją pierwszą porażkę w sezonie. Starcie z Widzewem Łódź w ramach trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy zakończyło się wynikiem 0-2, a z punktów cieszy się Lech. Poznaniacy rozbili w drugiej połowie Piasta 3-0, a mecz Śląska z Krakowią zakończył się bezbramkowym remisem. Dziś w Zakopanem polscy siatkarze zaczną się szykować do Mistrzostw Europy, turniej w przyszłym miesiącu.
7: Tak, ja spodziewam się trudnego turnieju. Z pewnością większość reprezentacji już trenuje, już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju.
1: O tym wszystkim mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. Cóż, lato dostało drugie życie, a my dostaliśmy kolejną okazję, żeby narzekać na pogodę i będzie na co narzekać, bo dziś rzeczywiście upały i to na całego, na termometrach maksymalnie miejscami nawet do 35 stopni. Tak będzie przede wszystkim na zachodzie kraju. Najcieplejszy jest dziś Wrocław. 33 stopnie, trochę mniej zobaczymy dziś w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie. 32 kreski to Warszawa i najmniej, bo 27 kresek to północ Polski nad morzem fajniej.
0: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: No i sytuacja jest taka, że nieważne, czy jesteście nad morzem, czy nad biurkiem już w pracy, to obowiązkowo dzisiaj butelka wody, no i RMF Max do kompletu.
9: Dobry wieczór, chciałem powiedzieć. Dzień dobry, Filip Kliber.
8: Karola Kowalska.
9: Piotrek Świderski.
8: Nie wiem, co robisz, gdzie jesteś, ale to jest poranek w RMF Max i 5 minut po godzinie 8.
9: Za dużo się dzieje.

0: Mamo, mamo, pojedźmy na Shona Paula.
1: Mamy Shona Paula w domu i to jest Lerek w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski i Karola.
3: A słyszeliście już, że nasz wunderkid, piłkarz reprezentacji Polski, Oskar Pietuszewski no? i Aga Nowakowska z Modelek podobno są w związku.
4: Nie, niemożliwe.
1: To po tym weekendzie takie informacje, no niesamowite.
3: Takie info krąży po TikToku, a co więcej, podczas wczorajszego meczu FC Porto, realizator pokazał go w jej towarzystwie na trybunach.
4: A ona już mu śpiewała? Nie robię meczów, chyba że z tobą. Nie gram, chyba że z tobą.
2: Pamiętaj. Słuchasz poranka w RMF Max.
1: Jak to leciało?
4: Nie lubię meczów, chyba że z tobą.
3: Dużo miłości życzymy oczywiście.
4: I widzicie, niektórzy tylko mówią, że są z modelkami, a on naprawdę jest z modelką.
1: Możemy jeszcze raz?
4: Nie lubię meczów, chyba że z tobą. Axwell w RMF Max.

0: Najlepiej do tosta, najlepiej do kawy, najlepiej do śniadania. Po prostu gramy w RMF Max. Ariana Grande i numer Hey Dad, I Made You Love Me na 19 minut po godzinie 8.
1: A tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do stolicy, bo tam ostatnio kierowca autobusu, pan Darek, w ramach protestu przeciwko przepisom zabraniającym mężczyznom noszenia krótkich spodenek, przyszedł do pracy w spódnicy.
0: Brawo, brawo, gratulujemy. Panie Darku, pan jest mój bohater, dokładnie. No.
1: To wszystko oczywiście przez upały, bo w kabinach takich pojazdów, słuchajcie, temperatura może sięgać nawet 35 stopni.
2: Ja chciałam, przepraszam, zauważyć. Chciałam zauważyć, że jest nisza na rynku mody. Bokserki za kolano, tylko że z jedną nogawką zamiast dwóch. No i chciałam też zauważyć, że bohaterowie teraz noszą nie peleryny, tylko spódnice. Do pracy. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: W drogerii

0: kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus.

0: Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.

0: Prawie w pół do dziewiątej słuchacie RMF Max, Meduza, Bad Memories.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Codziennie zadajemy sobie pytanie, co Polacy rodacy jedzą w pracy? Mm-hmm. I my w związku z tym, żeby było wam łatwiej, żeby cała ekipa po prostu miała pomysły na to, co zjeść na śniadanie, pytamy osób sławnych. Mm-hmm. Na to, co oni mają na śniadanie. No i z nami jest już Doda.
4: Jak możesz się domyślić, będziemy cię pytać o śniadanie.
3: No co jadłeś, Dorota, na śniadanie?
5: Dzisiaj dwa jajka sadzone z takimi puszczonymi pomidorami, bakłażanem, coś takim pomidorowym. I taka bezglutenowa pita z oliwą.
3: To się długo robi w ogóle?
5: Nie wiem, mogę zapytać, mam catering.

0: Pędzimy z poniedziałkiem Moonlight i Alabama Ten. 9 minut po wpół do 9, to jest RMF Max.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Arti i Angela są coraz bliżej siebie. Arti po tygodniu znajomości postanowił zabrać swoją miłość życia na romantyczny spacer i nieśmiało złapać ją za dłoń.
2: Ej, Arti, ale to nie za wcześnie trochę?
3: No co ty, no przecież ze sobą chodzimy, tak czy nie? No chyba, że bolą cię nogi po weekendzie, mała, bo chodziłaś mi od piątku po głowie.
2: No ale wiesz, no nie wiem, no dziewczyna to nie jest jak naklejka, która musi ciągle się do kogoś kleić, Arti, no.
4: Max. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: temperatury coraz wyższe, no to my też gramy wakacyjne numery. California Love, White 2115.
1: Świderski i Karola.
2: A tymczasem, słuchajcie, Wars będzie miał swój hotel i to wcale nie będzie wagon hotelowy, bo to już mają, tylko to będzie normalne centrum konferencyjno-noclegowe w Warszawie. Nowa inwestycja, po wakacjach to
3: wiadomo,
2: wszystko
3: Wars
2: ma ruszyć.
3: No to gdzie, nie? Czyli co, teraz między przedziałami będą pytać o wodę, nocleg, łóżko pojedyncze czy podwójne?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Ze śniadaniem czy bez?
3: Ja poproszę z... Morandi Angels.
0: Doliczyć? A minibar płatny?

0: Wakacje, poranek bez tego numeru, to się nie może zadziać. Morandy i Angels w RMF Max, 5 minut przed 9.
1: Słuchajcie, bardzo dobra wiadomość. Rząd jest gotowy ponownie wprowadzić regulowane ceny paliw na co najmniej dwa ostatnie tygodnie wakacji.
2: Dziękujemy.
1: Decyzja o tym ma paść w tym tygodniu już.
2: No, zobaczymy. Czekamy. No, w normalnym kraju to by się nazywało ustawa skolimowa albo jakiś lex skolim, a tak to nie wiadomo.
0: Max. Flash i prognoza pogody dla was już za moment o 9 w RMF Max.
3: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: 9 to oznacza tylko jedno. W RMF Max ma zawsze czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, zapraszam. Ponad połowa Polaków uważa, że relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Pracowni Opinia 24.
7: Jedynie 13% badanych uważa, że mają one pozytywny wpływ na polskie bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa powinna stać ponad politycznymi podziałami, mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej obecne relacje rządu z prezydentem to wina Karola Nawrockiego.
6: Wyniki sondażu przeanalizowano. Michał Krasoń.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
6: W RMF Max sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. O tej porze więcej kierowców na ulicy Pułtuskiej 17 stycznia i Armii Krajowej w Ciechanowie. Trzy szczeniaki okaleczone przez nieznanego sprawcę są już po udanej operacji w Mławie i aktualnie przebywają pod opieką schroniska w Pawłowie. W RMF Max wracamy do sprawy poranionych zwierząt, jakie znaleziono około tygodnia temu w Ciechanowie. Psiaki są w dobrej kondycji i powoli odzyskują zaufanie do człowieka, usłyszał reporter RMF Max.
8: One już zaczynają fajnie reagować na ludzi, bo na pewno w klinice już tam miały kontakt z normalnymi osobami, więc one tak nieśmiało ogonkami do nas machają, one się przytulają, one liżą nas po rękach. Rany wyglądają bardzo ładnie. Uważam, że się tutaj chirurdzy wykazali dużą wiedzą i umiejętnościami, bo mówię, uratowali z tych uszek ile mogli. Myślę, że jeśli odrośnie sierść, bo w tej chwili wiadomo, że do zabiegu zostały podgolone, to w niektórych przypadkach wcale nie będzie widać, że one jakąś traumę przeżyły.
6: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. I na koniec szybkie przypomnienie. Trwa głosowanie w 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się różnorodne inicjatywy, na przykład wtorkowe kino pod gwiazdami w Mławie, rekonstrukcja wydarzeń z okresu powstania styczniowego na ziemi zawkrzeńskiej w Strzegowie, czy budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Zabrody do ulicy Płockiej w Mławie. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Mazowsza, bez względu na wiek.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: RMF Max, szybki rzut oka na mapy meteo. Dziś na niebie zdecydowana przewaga słońca. Nigdzie nie powinno padać. Opady, jeśli się gdziekolwiek pojawią, to dopiero wieczorem i w nocy. Wtedy też mogą przez region przechodzić burze. Uważajcie na siebie. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 28 kresek powyżej zera. Ciśnienie w normie. Do wieczora nieznacznie spadnie. Biometr jeszcze korzystny, ale z biegiem godzin zmieni się na niekorzystny. Jutro pogodnie, ale chłodniej. Termometry wskażą co najwyżej 21 kresek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
10: Dzisiaj okazuje się, że upały będą bardzo bolesne. Bardzo bolesne dlatego, że będą powyżej 30, a wiadomo, że to strasznie boli.
11: Kolana, kręgosłup.
10: Uważajcie na swoje termometry. A my dziękujemy za wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
11: Karola Kowalska,
12: Piotrek Świderski.
11: Do jutra, pa.
12: Trzymajcie się.

ta piosenka brzmi jak podstęp. Alok i Jennifer Lopez w RMF Max z numerem Everything's Fine. Czy w poniedziałek wszystko może być dobrze? No słuchajcie, okazuje się, że może być i że chyba będzie dobrze. I to będzie naprawdę dobry dzień i dobry tydzień, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę. Bardzo dużo słońca, prawie wcale deszczu nie będzie. Okej, może będzie trochę za gorąco, ale już bez przesady. No kiedyś gorąco musi być, także mamy lato. To jest lato na maksa w RMF Max i szukamy tutaj samych pozytywnych rzeczy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 13. Dobrych rzeczy szukać będziemy wspólnie, siema. RMF.

Kapka nostalgii, kapka wspomnień z dawnych lat. Oj, do tego to się imprezowało. Guru Josh Project Infinity 2008. Tak wam gramy w RMF Max. To jest lato na maksa i teraz pod kątem newsowym też będzie taka delikatna nostalgia, bo dzisiaj cały świat mówi o bardzo ważnym temacie. Otóż o tym, że projektanci Międzynarodowego Węzła Energetycznego Greenlink, który miał łączyć Irlandię i Wielką Brytanię, no zostali zmuszeni do tego, żeby sobie kabel inaczej poprowadzić. Uwaga, bo oni ten kabel chcieli poprowadzić na trasie symbolicznego grobu z Gretka, czyli tego skrzata cudownego, przesłodkiego z serii o Harrym Potterze. No a wiadomo, to jest miejsce absolutnie ikoniczne, czcią objęte przez wszystkich fanów Harry'ego Pottera, więc trzeba było plany przeorganizować, bo jak się, słuchajcie, fani wkurzyli, no to się zaczęły poważne protesty, poważne telefony, no i trzeba było się zawinąć z kablem w inne miejsce. No cóż, a nam pozostaje tylko jedno, jakby wiemy z jakiego powodu ci ludzie chcieli ten kabel poprowadzić tu, a nie gdzieś indziej. To zwykli mugole byli, no. Bo wiecie, z fanami Harry'ego Pottera się po prostu nie zadziera. Ustalmy sobie to raz na zawsze i więcej nie próbujmy kombinować. Tymczasem oni kombinują dobrze. Gibbs, Ego, ostatni dzień lata. Chociaż do tego ostatniego dnia lata to jeszcze trochę czasu mamy. Gramy.

0: Kygo, mistrzu, ty to jak zrobisz beat, to no nie ma co zbierać, tylko dawać głośniej trzeba. Take Me Back w RMF Max, to jest lato na maksa. Muzycznie jesteście totalnie na bieżąco, a za chwilę na bieżąco będziecie jeszcze z najnowszą prognozą pogody. Chcecie wiedzieć, na co się szykować dzisiaj? To zostańcie koniecznie, najnowsze newsy pogodowe już za moment. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie.

0: 7327 koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Polskiej Mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z Polskiej Mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: RMF Max, szybki rzut oka na mapy meteo. Dziś na niebie zdecydowana przewaga słońca. Nigdzie nie powinno padać. Opady, jeśli się gdziekolwiek pojawią, to dopiero wieczorem i w nocy. Wtedy też mogą przez region przechodzić burze. Uważajcie na siebie. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 28 kresek powyżej zera. Ciśnienie w normie. Do wieczora nieznacznie spadnie. Biometr jeszcze korzystny, ale z biegiem godzin zmieni się na niekorzystny. Jutro pogodnie, ale chłodniej. Termometry wskażą co najwyżej 21 kresek.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

0: Nekeli doskonale wie, jak nas wprawić w dobry nastrój, ale umówmy się, my w RMF Max też mamy swoje sposoby i to takie całkiem nie najgorsze. Uwaga, wchodzimy w tryb wakacyjny, nieważne czy teraz jesteście w pracy, czy może jednak macie urlop. Wszystko zawsze może być jeszcze piękniejsze, bo życie jest piękniejsze, kiedy w kieszeni możesz mieć takie dodatkowe, luźne 15 tysięcy złotych. A tak się składa, że taką kasę dla Was mamy w RMF Max. Casa de Palma to nasza zabawa wakacyjna, która nieustannie trwa. I tak na początek powiem tylko, jest jeden numer, który warto zapamiętać i z którego już teraz warto skorzystać. Numer 7327, na który wysyłacie SMS-a z hasłem Max. To kosztuje 3,69, no ale czym jest 3,69? W obliczu 15 tysięcy złotych, za które naprawdę fajne wakacje, fajne głupoty można sobie zorganizować albo coś mądrego. Śmiało, SMS Max 7327, tak się walczy o 15 tysięcy złotych. No wiecie, mieć 15 tysięcy, nie mieć 15 tysięcy, no tutaj wybór jest chyba prosty i oni też wybraliby podobnie. Fuka i Liwka w projekcie Enklawa z numerem Chcę więcej w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Media Expert, taniej ma.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Dziesiąta na zegarach, słuchacie RMF Max Mazowsze. Paulina Płodzień, ruszamy, czas na flash. We francuskim rejonie Bordeaux został wprowadzony najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy. Ten obszar mierzy się z nową falą rekordowych upałów.
2: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów.
1: O czym informował Marek Gładysz.
0: Jest RMF Max Mazowsze.
1: Ta inwestycja budzi niemałe kontrowersje wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Chodzi o rewitalizację zabytkowego drewnianego dworca PKP w Gąsocinie, który jest odtwarzany z pustaków. Ponadto nie wszystkie deski ze starego obiektu zostaną wykorzystane przy nowej konstrukcji.
3: Trudno zrozumieć, na czym rewitalizacja tego obiektu polega. Czy pan w jakiś sposób nadzorował, czy wpływały jakieś informacje, zawiadomienia, czy ta budowa przebiega zgodnie z planem, z ustaleniami konserwatora?
4: Rzeczywiście na chwilę obecną ten stan może budzić pewien niepokój, natomiast jest to obiekt drewniany, cały czas pełniący funkcję dworca, w związku z tym on też musi spełniać pewne wymogi użytkowe. Konstrukcja dworca wieńcowa, to budynek złożony z bali, pozwala na jego rozebranie i złożenie na nowo.
1: Mówił Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Nie macie planów na weekend? To teraz dajcie głośniej, mamy coś dla was. Na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbywają się historyczne spotkania edukacyjne. W ramach cyklu organizowanego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej uczestnicy mogą przenieść się w czasie i poznać realia dawnych epok. Spotkanie 30 sierpnia będzie zatytułowane Namiot sztabowy Napoleona. W programie przewidziano rekonstrukcje historyczne, pokazy walk i broni oraz prezentacje dawnych zawodów. Wydarzenia są otwarte dla wszystkich. Przenosimy się do Płońska. Trwają tam konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu. Głosowanie odbywa się online i w formie tradycyjnej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: RMF Max, zerkamy na mapy meteo. Dziś pogoda zdecydowanie po słonecznej stronie. Na niebie dominować będą rozpogodzenia, a w ciągu dnia nigdzie nie powinno padać. Opady mogą pojawić się dopiero wieczorem i w nocy, wtedy też miejscami możliwe są burze, więc zachowajcie ostrożność. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Na termometrach maksymalnie 28 stopni powyżej zera. Ciśnienie pozostanie w normie, choć do wieczora nieznacznie spadnie. Biometr jeszcze korzystny, ale z upływem godzin pogorszy się do niekorzystnego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Hity na maksa. Witam słuchacza gorąco, witam słuchacza serdecznie, to RMF Max, to jest Lato na Maxa, Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 13 zostaję z wami i od razu wam przyznaję. No kawy jeszcze nie piłam dzisiaj. Wszystko przede mną, być może przed wami też, ale mamy też inne sposoby na pobudzenie, jeżeli do ekspresu kolejka. Max. You can ring my bell. Hity na maksa, co dobrze pobudzają. Ring my bell po 10:00.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość,
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

To Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max, chociaż żeby być tak w pełni uczciwą, to powinnam powiedzieć, że to tak naprawdę numer z lat 80. grupa New Order i Blue Monday, 83 tak dokładnie, ale zremiksowany pod dzisiejszą nutę, pod dzisiejsze bity, no i tak to brzmi, miks między latami 80. a 20. XXI wieku. Taki sweet spot, tak bym to chyba nazwała. No to dobra, dostajemy teraz faktycznie sweet spot, coś dokładnie pomiędzy jednym a drugim. No i nutka nostalgii przy okazji też się odpali, bo ten numer ma już ponad ćwierć wieku. To Nelly w RMF Max. Lubimy wracać do takich perełek.

0: Bosa i Magnetic wprawiają nas w bardzo dobry nastrój, ale my w RMF Max mamy na wprawianie was w dobry nastrój również inne sposoby, na przykład 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy, z którymi można zrobić coś naprawdę fajnego albo coś naprawdę ważnego, coś bardzo też potrzebnego przy okazji, i na to stawia właśnie Dominika, która niedawno w RMF Max wygrała właśnie 15 tysięcy złotych.
1: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
0: To brzmi jak bardzo dobry cel, bardzo mądry cel, ale wcale nie musicie mieć mądrego celu, nie musicie mieć dachu do roboty, żeby wejść do naszej zabawy. Śmiało, SMS z hasłem MAX ślecie na 7327 za 369 albo zaglądacie na rmfmax.pl i tak oto po prostu wchodzicie do naszej zabawy, w której do zgarnięcia 15 koła. SMS MAX 7327. RMF
2: MAX. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych! 15 tysięcy złotych!
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: I to się nazywa dobry beat, z którym można iść przez cały tydzień. Tame Impala, Jenny, no i Dracula w RMF Max. A właśnie, żeby dobrze iść przez tydzień, to się trzeba jakoś wesprzeć, jakoś się pozytywnie nakręcić, mieć taki cel, coś, na co się cały tydzień czeka. O to was właśnie prosiłam, o takie głosówki, żebyście podsyłali messengerem na RMF Max i Kuba, można powiedzieć, podesłał mi całą listę, że promocja na stacji benzynowej, ale oprócz tej promocji to coś jeszcze.
1: Najbardziej jeszcze czekam na nasze wsiowe dożynki Dni Chleba w Staszowie. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą na nie iść.
0: No to jeżeli planów nie macie, to Kuba wam chyba plany zorganizował i zaglądajcie na Dni Chleba, bo to może być naprawdę dobra impreza. Dobra, na co jeszcze czekacie ciekawego?
2: W weekend po całym tygodniu pracy to najbardziej czekam, żeby się wyspać.
0: A, kto tak nie ma, ale z tym to faktycznie, do weekendu chyba trzeba poczekać. Tymczasem nie czekajcie i nagrywajcie głosówki. Messenger RMF Max, tutaj podrzucajcie głosówki, na co wy czekacie w związku z tym nadchodzącym, powolutku bardzo, weekendem. Ustalmy sobie priorytety w RMF Max.

0: i o tym muzycznym powrocie na nasze radary mówiłam. Lykke Lee powróciła, Swedish House Mafia, Happiness is so sad, to za nami w RMF Max. Jeżeli chodzi o smutki, to mam nadzieję, że to, co usłyszymy za chwilę od naszych dziennikarzy, smutne nie będzie, bo będzie najnowsza prognoza pogody. Co nas czeka, czego się spodziewać, wszystkie konkrety i szczegóły dosłownie za chwilę. Zostańcie blisko radia. Max.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: I po reklamie.
17: Jak długi dzień pełen słońca.
18: Jak gofry z bitą śmietaną.
19: Jak wieczór na rolkach.

0: RMF Max, szybki przegląd prognoz synoptyków. Przed nami słoneczny dzień, chmur niewiele, a deszczu w ciągu dnia nie powinniśmy się spodziewać. Pogoda zmieni się dopiero wieczorem i w nocy, kiedy miejscami mogą pojawić się opady oraz burze. Uważajcie na siebie, szczególnie jeśli będziecie wtedy na zewnątrz. Temperatura dziś przyjemna i dość wysoka, do 28 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie będzie przeszkadzał. Ciśnienie w normie, do końca dnia delikatnie spadnie. Biometr niekorzystny.
1: RMF Max Mazowsze.

chłopak z najszerszym uśmiechem, jaki znam. Bruno Mars i Locked Out of Heaven w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy. To w ramach oczekiwania na weekend. I właśnie do powrotów weekendowych jeszcze będziemy wracać nomen omen tematycznie do tego, co nam tam ponagrywaliście na głosówki na Messengerze RMF Max. Można nagrywać cały czas oczywiście, ale w międzyczasie podrzucę numer, na który czekaliśmy, bo chyba trochę nie wiedzieliśmy, jak bardzo potrzebujemy takiego nostalgicznego uderzenia. Tak kiedyś brzmiał EDM, taki był kiedyś trance i to dostajemy w 2026. Na całe szczęście tacy artyści cały czas jeszcze są. Armin van Buuren i Sasha. A oni się spotkali i oni taką piękną rzecz stworzyli. No posłuchajcie sami, to Everlasting w RMF Max. To jest nowość RMF.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: Agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Jak pełna odkrętka.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
7: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
10: Słuchacie RMF Max Mazowsze, to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy, wybiła 12. Flash południe zaczynamy od informacji o awarii strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problemy dotyczą także jej aplikacji na smartfony i logowania do platformy usług elektronicznych zakładu. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się na październikowej liście refundacyjnej. Jakie konkretnie?
11: Po pierwsze, lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. Miesięczna terapia kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana, o której się dowiedziałem, to refundacja od jesieni leku na rzadką chorobę określaną skrótem VHL, czyli zespół von Hippel-Landau. To jest choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad 1000 osób.
10: Tyle Michał Dobrołowicz.
12: To jest RMF Max Mazowsze.
10: W RMF Max nic nam nie umyka. Spacerując w okolicach Gołymina ośrodka, uważnie się rozglądajcie. W rejonie miejscowości Osiek Wólka zauważono dzikie zwierzę przypominające pumę. Informację potwierdził myśliwy korzystający z termowizji oraz Straż Leśna, która znalazła ślady odpowiadające tropom tego drapieżnika. Władze gminy oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie przestrzegają mieszkańców, aby nie wybierali się w najbliższym czasie do terenów zalesionych. Jeśli zwierzę zauważycie, poinformujcie o tym służby i pod żadnym pozorem nie zbliżajcie się do niej. W RMF Max mówimy o tym, co dla Was ważne. Nie milkną kontrowersje dotyczące rewitalizacji dworca PKP w Gąsocinie. Ten jest odtwarzany z pustaków. Ponadto nie wszystkie deski ze starego obiektu zostaną wykorzystane przy nowej konstrukcji.
13: Stan zachowania tego obiektu był na tyle zły, że część tych elementów będzie musiała zostać wymieniona. Część poddana pracom konserwatorskim, częściowo też w pracowniach konserwatorskich. Natomiast cała konstrukcja drewniana wróci na miejsce. Dworzec zostanie wiernie odtworzony w takim stanie, w jakim był przed remontem, z maksymalnym wykorzystaniem wszystkich elementów drewnianych.
10: Mówił Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. To wszystko na teraz. Za moment prognoza pogody. Zostańcie z nami.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy pogodowe. Dziś zdecydowanie więcej słońca niż chmur, a w ciągu dnia parasole raczej się nie przydadzą. Na opady przyjdzie pora dopiero wieczorem i w nocy. Wtedy możliwe są także burze, dlatego warto śledzić komunikaty pogodowe. Na skali wysoko, maksymalnie 28 stopni. Wiatr umiarkowany i nie powinien dokuczać. Ciśnienie utrzyma się w normie, choć do wieczora lekko się obniży. Biometr będzie się pogarszał.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Uwaga, komunikat do tych, którzy siedzą w pracy. coś tam macie już odhaczone. Zaczynamy poniedziałkowy popołudnie, pierwszy etap tego tygodnia. Szczęśliwie jest już za nami. Delektujcie się tym! Powtórzę jeszcze raz, poniedziałek po 12:00, już mamy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Przepraszam od razu wszystkich tych, którym delikatnie zepsułam urlop.

0: Robin Schulz i Barb zrobili numer dla tych, którzy aktualnie są na urlopie, bo to jest właśnie ten feeling, to uczucie, better times, lepszy moment życia, kiedy można sobie złapać oddech. Ale złapać oddech można na milion różnych sposobów, nawet w pracy, bo myślami można gdzieś uciec na przykład, nieważne czy jesteście teraz za kółkiem, czy gdzieś na magazynie, czy za ladą, czy na przykład przed komputerem i coś musicie ważnego przeklikać. No kochani, 15 tysięcy złotych to jest rzecz, o której możecie myśleć wciąż i wciąż, bo takie pieniądze są do zgarnięcia w RMF Max, a co z nimi zrobicie? To jest już tylko wasze słodkie zmartwienie. Ale żeby to słodkie zmartwienie mieć, to najpierw musicie się do nas zgłosić na rmfmax.pl. Tutaj przyjmujemy wasze zgłoszenia i teraz uwaga! Warto się zgłosić właśnie tu i teraz, bo teraz odpalam rundę bonusową dla wszystkich. Kto zgłosi się w tym momencie, ten dostanie mnożenie. Razy 590 każde wasze zgłoszenie zostanie pomnożone, to oznacza, że jest większa szansa, że dzisiaj po południu Ania z Fyłasem zadzwonią właśnie do was. rmfmax.pl, tu zaglądacie po 15 tysięcy. RMF Max!
1: Się trzymajcie, fajnie się słucha radia przy robocie.

0: wdziela nam się wakacyjny vibe. To Milki w RMF Max, ale jednak mamy poniedziałek. Przed chwilką sam się o tym przekonałem. Czytam właśnie w sieci. Polski żużlowiec osiadł na mieliźnie. I mówię, jak on to zrobił?
1: No.
0: A, bo to chodziło o żaglowiec. Pomogli Finowie, Bogu dzięki, wszyscy bezpieczni. Żaglowiec z mielizny wyciągnięty, nie żużlowiec.
1: Fios, ja może nie jestem z Finlandią, ale mimo wszystko pomogę ci, nie jesteś sam w tym w poniedziałku. Dawid Podsiadło z nami na

0: tak robiła J-Lo, na pewno nie jadła marcypanowej czekoladki. To pewne.
1: Tymczasem ja lubię.
0: My szykujemy się na zaćmienie słońca. To w tym tygodniu, już za dwa dni. Z Polski będzie widoczne częściowo.
1: No, ale będziemy na pewno śledzić te wydarzenia. Tymczasem najpierw sprawdzamy, czy będzie trochę słońca, czy więcej chmur w naszej okolicy. Za moment prognoza. Max.
2: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości. Okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Jak śmiganie na żaglach.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak wakacje last minute.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. I'm a
7: fireball. RMF Max, zerkamy na mapę meteo. Dziś zdecydowanie więcej słońca niż chmur. W najbliższych godzinach nie powinniśmy spodziewać się deszczu, ale wieczorem i późnym popołudniem może miejscami zagrzmieć i popadać, także uważajcie na siebie i śledźcie komunikaty pogodowe. Będą obowiązywały ostrzeżenia IMGW. Na skali dziś do 28 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać, ale może się nasilić w czasie burz. Ciśnienie w normie, do wieczora będzie delikatnie spadać. Biometr niekorzystny.
6: RMF Max Mazowsze.

0: Sombre to jest utwór, który pozwala przetrwać na 12-godzinnym dyżurze. 12 to 12 za nami w RMF Max.
1: A my pomagamy przetrwać poniedziałek w pracy, tak po prostu, w zabawie poniedziałek na skróty. Mamy dla Was zestawy wakacyjnych gadżetów. A dzisiaj, jako że świętują ratownicy górscy, Waszym zadaniem jest rozwinąć skrót GOPR.
0: Dzień przewodników i ratowników górskich w kalendarzu. Rozwijamy skrót GOPR na przykład: generalnie odpoczywam, potem robię. Tak mi się kojarzy z wakacjami.
1: No a wy jak byście rozwinęli ten skrót? GOPR. Gdzie odeszła pasja roboty?
0: O Jezu.
1: Poniedziałek pasuje.
0: No mówi człowiek, który niedawno wrócił z urlopu. Rozwijajcie, nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max do zgarnięcia zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max. RMF Max. Każda głosówka, która będzie miała to coś, zgarnia gadżety od RMF Max. A teraz to coś od White'a 2115.
2: Piszę do ciebie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak ktoś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go.
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland!
14: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
16: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.
21: Nad morze!
22: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
23: 14. Słuchacie RMF Max Mazowsze, a to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Przed nami upalne i burzowe popołudnie w wielu rejonach kraju. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia dla 14 województw. Najbardziej gorąco będzie w przeważającej części lubuskiego, w części dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie w cieniu. Popołudnie będzie też burzowe. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tam możliwe intensywne opady i silny wiatr. Grzmieć, padać i silnie wiać może od 17 do 3 w nocy.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
23: I teraz coś dla miłośników czterech łap. Nowy wybieg dla psów przy ulicy Żołnierzy Wyklętych w Płońsku już gotowy. Wybieg wyposażono w przeszkody do ćwiczeń, ławki, kosze na śmieci, psie toalety oraz dystrybutory z woreczkami. Całość oświetlają lampy solarne, dzięki czemu możemy tam hasać z naszym czworonogiem także po zmroku. Inwestycja kosztowała ponad 134 tysiące złotych. Kiedy otwarcie obiektu, temat będziemy śledzić. Trwa rewitalizacja zabytkowego drewnianego dworca PKP w Gąsocinie w gminie Sońsk. Dworzec jest odtwarzany z pustaków. Ponadto nie wszystkie deski ze starego obiektu zostaną wykorzystane przy nowej konstrukcji. Niektórzy głośno wyrażają swoje mieszane odczucia w związku z prowadzonymi pracami.
1: Może się wydawać, że wszystkie elementy mają taką samą wartość. Natomiast jest to obiekt pochodzący z końca XIX wieku. Specjalistyczne ekspertyzy potwierdziły, że ze względów konstrukcyjnych właśnie niektóre elementy musiały zostać wymienione.
23: Mówił Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka szykuje się na największą imprezę tego lata. Już 15 sierpnia w sobotę na scenie wystąpi zespół After Party. Start o 20, a koncert potrwa do 1 w nocy. Jeśli chcecie poczuć wakacyjny klimat, wpadajcie na naszą stronę w zakładkę Mazowsze i zgłaszajcie się do zabawy. Rozdajemy wejściówki na wydarzenie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. W najbliższych godzinach jeszcze bez opadów i bez burz. To słońce powinno nas rozpieszczać i na niebie nie zabraknie rozpogodzeń, ale słuchajcie, bliżej wieczora i w nocy może miejscami popadać, a także zagrzmieć. Będą obowiązywały alerty meteo. Uważajcie na siebie i śledźcie komunikaty. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się wahać. Biometr niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: To jest wakacyjny poniedziałek, nie zapominajcie o tym. Minęła 14.
24: W tej godzinie warto być z RMF Max, bo zdradzimy wam, jakiego błędu nie popełnić, szykując się do obserwacji zaćmienia słońca. Mm-hmm. To w tym tygodniu.
4: Anka i Fiołas, witajcie. Z wami do 17 na start Shimza, więc będzie delikatnie, a potem podkręcimy trochę tempo razem z Temper City.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: z hitem Take Me Back w RMF Max. No nieraz wracałem już do filmiku, jak to Anastazja Kuś w ten weekend zdobyła mistrzostwo świata w biegu na 400 metrów do lat 20.
1: Trzeba jak to wiedzieć, się ogląda, to warto powiedzieć.
0: Trzeba wiedzieć na jej przykładzie, kiedy przyspieszyć. Ten finisz był piękny, a wy, przyspieszając teraz razem z nami, zwiększacie swoje szanse na 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma.
1: Robimy wam Anastazję Kuś i lecimy z tym. 600 razy mnożymy każde zgłoszenie, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Pamiętajcie, 15 tysięcy złotych już w kokosie wisi nad wami.
0: Ale tylko 10 minut macie, by skorzystać z tego przyspieszenia. 10 minut od teraz. Każdy max razy 600, a 15 tysięcy do wzięcia. 7327 do dzieła.

0: Na ten niezwykły blask czekamy już w tę środę. Zaćmienie słońca. Niesamowite, bo od 99 roku nie było możliwości, żeby go oglądać.
1: Polski zobaczymy częściowe zaćmienie. Wieczorową porą trzeba będzie patrzeć w niebo, ale właśnie jak patrzeć, żeby nie uszkodzić wzroku. Żadne płyty CD, żadne zadymione szkiełka czy
0: klisze,
1: folia.
0: No, generalnie wszystko to, co nam podpowiada mama, tata, że tam kiedyś tak się robiło, to nie.
1: Specjaliści mówią, że tylko certyfikowane okulary albo stary patent na kartonik z dziurką, przez który to rzucamy światło na białą kartkę papieru. No tylko w sumie wtedy nie patrzysz na słońce, tylko na trochę odbicie.
0: No więc czy sobie obejrzeć w ten sposób, czy w internecie, to już specjalnie nie robi różnicy.
1: Zawsze dla rozrywki można obserwować tych, którzy starają się za wszelką cenę zrobić zdjęcie aparatem w telefonie i im nie idzie.
0: Wiadomo, Swedish House Mafia.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: Ania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: RMF Max, sprawdzamy najnowsze prognozy. W najbliższych godzinach jeszcze bez opadów i bez burz. To słońce powinno nas rozpieszczać i na niebie nie zabraknie rozpogodzeń. Ale słuchajcie, bliżej wieczora i w nocy może miejscami popadać, a także zagrzmieć. Będą obowiązywały alerty meteo. Uważajcie na siebie i śledźcie komunikaty. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się wahać. Biometr niekorzystny.
1: RMF Max Mazowsze.

0: come home. Ed Sheeran w RMF Max. Jeśli największym szczytem dziś dla ciebie jest przetrwać poniedziałek w pracy, dobrze się składa, mamy zabawy poniedziałek na skróty, a do tego świętują dzisiaj goprowcy.
1: No, eksperci od wdrapywania się na szczyt i pomagania, rozwijacie dzisiaj zabawnie skrót GOPR na Messengerze w głosówkach. I proszę bardzo, czym GOPR jest dla Oliwii dzisiaj?
2: Gdzie obiad pachnie rozkoszą.
0: Czuję ten zapach rozchodzący się po klatce schodowej.
1: A ja czuję, że u Damiana święci się zupełnie inna sytuacja.
3: Dzień dobry, rozwijam skrót GOPR. GOPR to Górnośląski Oddział Prawdziwych Romantyków. Pozdrawiam, Damian z Gliwic.
1: Proszę bardzo, jak
0: drogie
1: się pan
0: panie,
1: ładnie przedstawił przed milionami słuchaczek.
0: Jeśli szukacie romantyków, to na Górnym Śląsku.
4: GOPR to nic innego jak garaż oczekuje porządnego Rolls-Royce'a.
0: Byłem przekonany, że zakończy się to remontu.
1: A widzisz, jednak inni mają trochę większe ambicje.
0: Do całej trójki lecą letnie zestawy gadżetów od RMF Max, a my podpowiadamy, wciąż możecie rozwinąć kreatywnie skrót GOPR i podesłać głosówkę na naszym Messengerze.
1: I co, od razu szybciej leci ten poniedziałek. W zabawie poniedziałek na skróty. Już zaraz będziemy mieli 15.
0: A my wciąż zbieramy wasze głosówki. Rozwijacie GOPR na naszym Messengerze, a my dajemy gadżety. To Fuka i Liwka.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop. I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: sierpniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
6: I po reklamie.
7: Jak rozgrzana łąka.
8: Jak ognisko na działce.
7: Jak wypad na wodę.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
11: 15. Czas na flash, flash sportowy oraz prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. Ukraiński patostreamer i tiktoker Władysław O z oficjalnym 10-letnim zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Mężczyzna znany w sieci jako Crowley lub Gnom z TikToka zamieszczał w internecie kontrowersyjne nagrania. W listopadzie 2024 roku został wydalony z naszego kraju, ale rozpoczął batalię sądową o anulowanie tej decyzji.
12: Najważniejszą rzeczą jest też to, że o której chcę wspomnieć, że on już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
11: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
11: W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Zgodnie z najnowszym komunikatem, woda z wodociągu publicznego Gościmin Wielki nadaje się do picia i można z niej już bez przeszkód korzystać. W RMF Max śledzimy na bieżąco to, czym żyje region i teraz najbardziej aktualne informacje ze świata sportu. Nie takiego wyniku spodziewali się kibice w Mławie. W drugiej kolejce trzeciej ligi piłkarze Mławianki przegrali z Pelikanem Łowicz 0-1. O meczu więcej nasz reporter Kamil Puternicki.
13: Do przerwy optyczną przewagę miał Pelikan, ale kibice przy Kopernika goli nie oglądali. Zmieniło się to w 50. minucie, gdy trafił Czeczko i goście objęli prowadzenie. Mławianka mogła doprowadzić do remisu kwadrans przed końcem spotkania, ale rzutu karnego nie wykorzystał Robert Majewski.
11: A kolejny mecz Mławianka zagra w Warszawie z KTS w piątek 14 sierpnia. A więcej sportu już za chwilę będzie miała dla Was Paulina Michta we fleszu sportowym. Bądźcie z nami. I jeszcze na koniec zaproszenie. Bungee rozgrzeje plażę Patelnia. Koncert już w piątek 14 sierpnia. Impreza startuje o godzinie 20, a koncert potrwa do około 1 w nocy. Bilety na wydarzenie złapiecie na naszej stronie w zakładce Mazowsze. To wszystko na teraz, a już za moment wspomniany flesz sportowy. Zostańcie z RMF Max.
14: Tour de France kobiet za nami. Wygrała Holenderka Demi Vollering. Polka Katarzyna Niewiadoma na drugim miejscu.
15: Zdecydowanie chcę tutaj wrócić i walczyć po tą żółtą koszulkę.
14: Mówiła tuż po wyścigu. Ewa Swoboda i sztafeta mieszana 4x400 metrów powalczą o medale w pierwszym dniu lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Swoboda rozpocznie dzisiaj od półfinału o 21.10, a finał zaplanowano na 22.50. 10 minut wcześniej rozpocznie się finał mixta 4x400. Polska planuje wystawić tam najmocniejszy skład z Maksymilianem Szwedem i Natalią Bukowiecką.
16: Mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
14: Podkreślał Szwed. Chicago Fire odniosło kolejne zwycięstwo w Leagues Cup. Drużyna Roberta Lewandowskiego pokonała 3-1 meksykański Santos Laguna, a Polak zdobył bramkę w doliczonym czasie gry. Na koniec zaproszenie na Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Padajcie pokibicować, a bilety znajdziecie na stronie RMF Max.
11: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś niebo zdecydowanie oddaje pierwszeństwo słońcu, a na deszcz w ciągu dnia nie ma co liczyć. Inaczej może być wieczorem i w nocy. Wtedy lokalnie pojawią się opady, a wraz z nimi także burze. Jeśli planujecie być wtedy na zewnątrz, miejcie to na uwadze. Temperatura dziś przyjemna, do 28 stopni. Wiatr umiarkowany, nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie w normie, do wieczora lekko spadnie. Biometr będzie z godziny na godzinę coraz mniej korzystny, ale jutro pogodnie, chociaż już chłodniej.
2: Po 15 w poniedziałek przypominamy, nie samym obiadem człowiek żyje.
9: Hity na Maxa.
2: My tu was jeszcze będziemy karmić muzyczką i będzie do tego jeszcze runda bonusowa w naszej zabawie Casa de Palma.
3: Godzina pełna emocji w RMF Max przed nami. Tu Anka, Fiołas i Dub Dogs. Na dzień dobry.
2: A potem Jurzel czy Kid Laroi. Zostajemy z wami do 17.

0: Tego lubimy słuchać latem. Hurzel jego Moving to the Sun. Chociaż czasami najlepiej to posłuchać własnej intuicji, o czym przekonała się Iwona.
1: Mówiłam do męża, że dzisiaj coś wygram. On mówi tak, a jesteś pewna? Ja mówię, tak czuję.
2: No, tak czuła i wygrała. Iwonka zgarnęła akurat 500 w naszej zabawie Casa de Palma, ale do wygrania są jeszcze inne wspaniałości. Instaxy, głośniki JBL i 15 tysięcy złotych przede wszystkim. A wiecie, co jest teraz? Macie to przeczucie? Runda bonusowa startuje w tym momencie.
0: Teraz każde zgłoszenie razy 490, ale tylko przez 10 minut. Nie ma na co czekać. Za 3,69 najlepiej teraz wejdź do zabawy. Hasło Max wysyłasz na 7327, a my mnożymy twoją wiadomość 490 razy.
2: 10 minut minie szybko. Chwytajcie za telefon 7327, SMS o treści Max. Po 16 rozdajemy 15 tysięcy.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpalm.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpalm.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem

0: 20% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Na rower.
8: Na koncert.
9: Na spacer.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. My heart is burning.

0: jakie hity to my latem lubimy. Kygo i Griffin z hitem Save My Love w RMF Max. A że lubi w golfa grać Donald Trump, wie o tym cały świat. W końcu połowę prezydentury spędził już na polu golfowym. A w miniony weekend, gdy Trump grał w golfa, to wojsko amerykańskie musiało aż poderwać myśliwce.
1: Ale co, że piłeczka tak wysoko poleciała, że tam radary zaczęły dawać znać, że trzeba to sprawdzić?
0: A to ładne. Nie, dwa cywilne samoloty pojawiły się wokół pola golfowego, ale wiesz, gdyby tak to działało, że gdy piłka leci w przestrzeń kosmiczną, to podrywane jest lotnictwo, to przy każdym wybiciu podczas meczów polskiej ekstraklasy by musiano wzywać samoloty. Mielibyśmy najlepsze lotnictwo ever. RMF Max.
1: RMF Max. Nie ma co tam się rozglądać w górę, myśleć o niebieskich migdałach. Lecimy do przodu w ten poniedziałek. Za chwileczkę.

0: Oscar Sims z hitem, który mógłby być o tych wakacjach, że bez końca. Ale na razie będziemy za chwileczkę sprawdzać prognozę pogody i to, jak kroi się druga połowa sierpnia, czyli już powoli zmierzamy na odcinek specjalny.
1: Żeby nie było bez końca, bez słońca. Tymczasem zaraz, jeszcze przed godziną 16, podzielimy się z wami dietą Karola Nawrockiego. Zdradza jego osobisty kucharz, co u prezydenta można znaleźć w menu. Ciekawi? Za moment się przekonacie, bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Castorama. Teoria i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach.

0: szczegóły na castorama.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
13: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś niebo zdecydowanie oddaje pierwszeństwo słońcu, a na deszcz w ciągu dnia nie ma co liczyć. Inaczej może być wieczorem i w nocy. Wtedy lokalnie pojawią się opady, a wraz z nimi także burze. Jeśli planujecie być wtedy na zewnątrz, miejcie to na uwadze. Temperatura dziś przyjemna, do 28 stopni. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie w normie, do wieczora lekko spadnie. Biometr będzie z godziny na godzinę coraz mniej korzystny, ale jutro pogodnie, chociaż już chłodniej.
0: RMF Max Mazowsze.

0: I to kucharz zdradza, co takiego najczęściej przyrządza dla pana prezydenta.
1: Karol Nawrocki najchętniej sięga po dietę wysokobiałkową, bo dba o formę, ale również kocha ryby, nie lubi słodyczy. Gdy rusza w trasę, bierze ze sobą dietę pudełkową przygotowaną przez kucharza, a gdy kucharz w weekend ma wolne, to gotuje, uwaga, Marta Nawrocka przez dwa dni w tygodniu.
0: No wspaniale, no jest bardzo przykładną panią gospodynią jednocześnie, nie tylko panią prezydentową, skoro gotuje. Chociaż ta dieta pudełkowa, to ci powiem, właściwie powinna nas cieszyć, bo wszystko dokładnie obliczone, no bez żadnego zaciągania tam dokładek i tym podobnych.
1: Zresztą no warzywa, ryby, prawda, dużo białka, w końcu dieta, z której nie trzeba tłumaczyć się komisji śledczej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Turyści w Tatrach, jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. Nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
3: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
4: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wodę do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może mieć nogi.
2: Taka woda spod samiczkich stópek. Hej!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
1: I po reklamie.
0: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i pogodę. Flash o 16 zaczynamy od świeżych informacji dla kierowców. Dwie ciężarówki zderzyły się na podlaskim odcinku S8 w pobliżu miejscowości Szumowo. To jest odcinek Ostrów Mazowiecka-Zambrów. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Trzy osobówki zderzyły się natomiast na S8 w okolicach stolicy. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku.
12: To jest RMF Max.
0: We flashu o 16 Włochy. Etna znów daje o sobie znać. Przez unoszący się nad wschodnią częścią Sycylii popiół wulkaniczny będący efektem nowej erupcji. Do 17 samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii. W Polsce natomiast groźnie zrobiło się na Mazowszu. Dziś radzimy odpuścić spacer do lasu. Apeluje o to zespół zarządzania kryzysowego w powiecie ciechanowskim. Powodem jest puma, która pojawiła się w okolicach wsi Osiek Wulka. Zgłoszenie o dużym kocie trafiło do nadleśnictwa od myśliwego, który zauważył spacerujące zwierzę. Jeśli ktoś z Was przez przypadek zauważy pumę, nie powinien się do niej zbliżać, ani tym bardziej próbować ją samodzielnie złapać. Powiadomcie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Lato w pełni, a do sklepów coraz odważniej wkraczają jesienne kolekcje. Jeśli już zaczynacie robić porządki w szafach, w RMF Max przypominamy, letnia odzież nie musi lądować w koszu. Można ją przynieść do magazynu Caritas.
13: Nasze magazyny, zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim, cały czas przyjmują odzież w tej chwili letnią, czyli letnie bluzeczki, koszulki, spodenki, sukienki.
0: Mówi Sylwia Grzyb z zielonogórsko-gorzowskiej Caritas. W Opolu z kolei ruszyła zbiórka używanych rowerów.
14: Organizujemy akcję Przynieś rower, odbierz kask. Celem akcji jest promowanie drugiego ponownego użycia przedmiotów.
0: Wyjaśnia Małgorzata Widuto z opolskiego ratusza. Akcja potrwa do 10 września.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: RMF Max, sprawdzamy najnowsze prognozy. Na ogół słońca nam dziś nie zabraknie, ale uważajcie na burze, te mogą miejscami się pojawić i pokrzyżować plany piknikowe. Warto śledzić komunikaty pogodowe. Na skali do 28 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i to się raczej nie zmieni, ewentualnie w czasie burzy może powiać mocniej. Ciśnienie pozostanie w normie, choć do końca dnia nieznacznie się obniży. Jutro słońca nadal nie zabraknie, za to zrobi się chłodniej, temperatura nie przekroczy 21 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Teraz to już można powiedzieć pcha. pchamy razem ten wózek do przodu.
18: Hity na maksa.
17: Bo jak jest wcześnie w poniedziałek, to trzeba ten wózek ciągnąć. Ale teraz to już pchamy go do przodu, jest po 16:00.
19: Najlepiej jakby sam jechał. Z górki chyba już będzie, co? Anka i Fiałas, witajcie w RMF Max.
20: RMF Max.
17: Za chwilę do wózka wsiada Dawid Podsiadło, a teraz Moonlight i Fordo.

0: siadło pozamiatał na błysk w RMF Max. A my dzisiaj kłaniamy się GoProwcom, bo dzisiaj ich święto, dlatego w zabawie, poniedziałek na skróty. W głosówkach wy rozwijacie zabawnie skrót GoPr, a my wymieniamy te skróty na gadżety.
1: Bardzo ładnie Dominik wpasował się w porę dnia.
2: Witam, jeśli chodzi o GoPr, to zaraz fajrant, także grilla odpalę po robocie.
1: Może to nie jest najbardziej kreatywne, spodziewam się, że w weekend było podobnie, ale Dominiku, urzekłeś
0: nas. Adres poprosimy, adres.
1: Z kolei Elwira.
3: A dla mnie GoPr to właśnie wy, czyli główny organizator popołudniowej rozrywki. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Dobrze, że popołudniowej rozrywki, a nie fajnej rozrywki, bo wtedy byłby GoFr, nie GoPr.
1: A to też ładnie pasuje do wakacji. Elwira i Dominik dostają wakacyjne gadżety. No widzicie, GoProwcy, jakie pozytywne są z wami skojarzenia.
0: Wysyłamy wielkie serduchodowa, a to Eminem w RMF Max.

0: Happiness is so sad. Ten numer pięknie pasuje do newsa o ślubie Cristiano Ronaldo z Georginą w ten weekend na Maderze. Miała być Rihanna, miał być Kylian Mbappé wśród gości. Zgromadziło się mnóstwo ludzi przed kościołem, no i oczywiście zaczęli wrzucać te filmiki, jak stoi para młoda. Przyrzekają sobie i nagle odwracają się i to wcale nie jest Ronaldo i Georgina.
1: Tyle osób łyknęło fake newsa. Ja mam nadzieję tylko, że prezenty, które tam niektórzy przynieśli dla Cristiano, trafiły do tej pary, która rzeczywiście stanęła na ślubnym kobiercu.
0: Sprawdzone info jest takie, że u nas zaraz też będą prezenty. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia w naszej zabawie. Casa de Palma za moment finał. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Ostatni dzień lata w RMF Max, Gibbs, Ego i For Money. Zanim on nastąpi, można się jeszcze nieźle tego lata dorobić, wchodząc do naszej zabawy Casa de Palma. A jak to się może skończyć? No sprawdźmy.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Skończyć może się fantastycznie, bo przecież i 15 tysięcy schowaliśmy w kokosach, ale są i nagrody rzeczowe. W każdym kokosie, to najważniejsze, coś znaleźć można. Numer telefonu, słyszycie, już wylosowany, już wybrany. Czekamy, kto w poniedziałek będzie do naszych kokosów się dobierał.
0: No czekaj. Właśnie czekamy, bo to jest trzeci sygnał, a my czekamy maksymalnie 6 i...
2: Nie każcie czekać dłużej.
0: Zawsze już mi skacze ciśnienie w tej sytuacji. Piąty. Słuchajcie, JB, Elbary, maszyny do popcornu. Instaxy i to wszystko.
2: Łech. I to wszystko przeszło komuś koło nosa, niestety. No, osoba, która nie odebrała od nas połączenia, dostanie tylko gwarantowaną stówkę. Mówię tylko, bo to mogło być nawet 15 tysięcy złotych, ale teraz nic, tylko trzymać kciuki za was.
0: Pamiętajcie, w naturze nic nie ginie, zatem jeżeli nie poszło dzisiaj, to gdzie jutro może pójść? No do ciebie jutro może pójść, no
2: po prostu. W RMF Max.
0: Więc ty teraz idziesz na przykład po telefon i wysyłasz hasło Max na numer 732 7 za 369 z VAT-em i już teraz wchodzisz do gry, żeby jutro być może odebrać od nas telefon i żebyśmy mogli kokosy strącać dla ciebie.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kokosy pełne nagród, w tym kasy. Jutro znów do rozłupania. Wejdź do gry teraz, rmfmax.pl, tu znajdziecie wszystkie szczegóły.
0: A to Bausa.

0: kto już po robocie, może stwierdzić, że najgorsze ma już za sobą przynajmniej do jutra. Armin van Buuren w RMF Max. A kto w biurze jeszcze siedzi, bo poniedziałek często na przykład w urzędach trzeba pracować dłużej, zostańcie, bo w RMF Max dużo przyjemności przed wami.
1: W kanale nadawczym będą rozdawane bilety na koncerty, Gipsa, Opała, Bledki, czyli na Strefę 57. A my mówimy wam papa, do usłyszenia jutro po 13.
0: Anka i Fiała, hejo. RMF
2: Max. Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
5: RMF Max, sprawdzamy najnowsze prognozy. Na ogół słońca nam dziś nie zabraknie, ale uważajcie na burze, te mogą miejscami się pojawić i pokrzyżować plany piknikowe. Warto śledzić komunikaty pogodowe. Na skali do 28 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i to się raczej nie zmieni, ewentualnie w czasie burzy może powiać mocniej. Ciśnienie pozostanie w normie, choć do końca dnia nieznacznie się obniży. Jutro słońca nadal nie zabraknie, za to zrobi się chłodniej, temperatura nie przekroczy 21 stopni.
0: Carry me home to the ocean. RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.
0: The

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
11: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości. Okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Na imprezę.
20: Na siebie.
21: Na chillowanko.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: RMF Max.
24: Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
25: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na flash i pogodę. Przed nami burzowe i deszczowe popołudnie. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 8 województw. Najgorzej może być w północno-wschodniej Polsce. W czasie burz wiatr może się rozpędzać do 100 km na godzinę, więc uważajcie na siebie, bo pogoda może się bardzo dynamicznie zmieniać. Alerty obowiązują do 2 nad ranem. Do mieszkańców 5 województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego-podlaskiego i mazowieckiego wysłano alerty RCB. Niewykluczone są tam przerwy w dostawie. dostawie prądu. Zielona Góra już teraz chce się chronić przed skutkami nawałnic. Ruszają prace pod parkingiem na gazowni. Posłuchajcie, co zakłada inwestycja za ponad 11 milionów złotych.
0: Wykonanie zbiorników retencyjnych na wody deszczowe, następnie rewitalizacja nawierzchni parkingów, do tego mała infrastruktura i zagospodarowanie zieleni.
25: Wyjaśnia Łukasz Koziela, przedstawiciel wykonawcy. Wbicie pierwszej łopaty zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. W RMF Max mamy niepokojące doniesienia ukraińskiego wywiadu. Alarmuje on, że Rosja zwiększa produkcję rakiet. W niektórych przypadkach miesięczne plany produkcyjne są przekraczane nawet o 200%. Wracamy do kraju ze zdecydowanie przyjemniejszym tematem. Stolica Małopolski wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Wynika z najnowszego rankingu magazynu Time Out. Kraków zajął 7. miejsce, wyprzedzając Paryż, Ateny czy Wiedeń. A na koniec, jeszcze na krótki moment, przenosimy się na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, które wystartowały dziś w Birmingham. Mocno trzymamy kciuki za Ewę Swobodę, która o 21.10 wystartuje w półfinałowym biegu na 100 metrów.
5: Na pewno dam z siebie wszystko i po prostu postaram się zostawić serducho i całą moją siłę na tej setce i tego na pewno możecie być pewni.
25: Zapewniła w rozmowie z Robertem Bońkowskim Ewa Swoboda.
9: Sprawdź.
19: Sprawdź.
9: Pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: RMF Max, szybki rzut oka na mapy meteo. Po południu i wieczorem słońca będzie dużo, ale pogoda może też zaskoczyć. Lokalnie możliwe są burze, więc jeśli macie w planach piknik albo dłuższy pobyt na zewnątrz, warto sprawdzać komunikaty pogodowe. Na skali maksymalnie 28 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i raczej nie będzie nam przeszkadzał. Ciśnienie w normie, do końca dnia delikatnie spadnie. Biometr niestety niekorzystny, ale jutro więcej spokoju w pogodzie, tylko że będzie troszkę chłodniej, do 21 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Dwie minuty po 17. Od razu muszę to powiedzieć. Pokonałam dzisiaj 500 kilometrów samochodem, żeby tu być.
1: Wow.
0: Jechało się wspaniale i mam nadzieję, że gdziekolwiek wy teraz jedziecie, to też wam się będzie miło jechało z RMF Max.
1: Tak, że pokonacie te kilometry. A nie, że one pokonają was.
0: Dokładnie od tego tutaj jesteśmy, żeby było łatwiej. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Dzień dobry.
1: Nawalamy się z kilometrami.
0: Tak jest.

0: potężny beat, potężny wokal, to czego potrzebujemy w poniedziałek wieczorem. To jest RMF Max i... Co tak spojrzałeś?
1: Co, jaki wieczór? Przecież jeszcze słońce świeci normalnie jakby wieczorem?
0: No bo wieczór zaczyna się dla mnie wtedy, kiedy ludzie robotę kończą, a cała masa ludzi 8 minut temu z roboty wyszła.
1: No jest taka szansa, dobrze. Dobrze, kontynuuj.
0: Mogę? Nie, dziękuję, bo ja chciałem powiedzieć stop! O czym teraz myślicie? Tylko uczciwie proszę napisać na Messenger RMF Max.
1: Być może myśleliście właśnie o tym, czy to już wieczór, czy jednak nie i stanęliście po którejś stronie. Tak też mogło być. Messenger RMF Max, czekamy na wasze wiadomości, lubimy zaglądać wam w głowy po to, żeby jednej osobie codziennie wręczyć 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
0: Można pojechać. RMF
1: Max. Można się nie czepiać też.
0: Ariana Grande. Hate that I made you love me. 17:09 w RMF Max.

0: To był Martin Garrix i Ed Sheeran. Tutaj nie ma wątpliwości, ale jest zagadka, jest pytanie. Co to jest? Wygląda jak niedźwiedź i chodzi po szlaku w Dolinie Chochołowskiej.
1: Czy to jest naprawdę niedźwiedź?
0: To jest niedźwiedź w Dolinie Chochołowskiej, dokładnie tak, brawo!
1: Co wygrałam?
0: Zupełnie nic, ale historia jest prawdziwa. Trzy małe i jedna duża niedźwiedzica pojawiły się ostatnio na szlaku w Dolinie Chochołowskiej, no i trochę się ludzie przerazili.
1: No tak, bo tam dużo ludzi chodzi, ja myślę, że tutaj nie ma co się obawiać aż tak bardzo. Oczywiście trzeba się stosować do wszystkiego, co TPN na ten temat mówi, zachować bezpieczną odległość, nigdzie nie uciekać i dać im przejść, bo one się nie rozpierzchną. Dlatego, że jak mama mówi, że idziemy, to nie ma dyskusji.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: Ale to są bity. Ale to dobrze brzmi w RMF Max. 30 minut po godzinie 17. Be my man, bring my bell za nami w RMF Max. A tutaj, słuchajcie, no rzeczy, które sprawiają, że tak serce trochę jednak rośnie, bo czytam właśnie najnowsze dane Eurostatu i się okazuje, że w Unii Europejskiej to my nadal mamy jedne z najniższych wskaźników bezrobocia. Tylko 3,1%.
1: Nie, no tak, bo my pracować to my umiemy. Tylko zarabianie nam się jakoś tak gorzej idzie.
2: Poczuj

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

RMF Max, szybki rzut oka na mapy meteo. Po południu i wieczorem słońca będzie dużo, ale pogoda może też zaskoczyć. Lokalnie możliwe są burze, więc jeśli macie w planach piknik albo dłuższy pobyt na zewnątrz, warto sprawdzać komunikaty pogodowe. Na skali maksymalnie 28 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i raczej nie będzie nam przeszkadzał. Ciśnienie w normie, do końca dnia delikatnie spadnie. Biometr niestety niekorzystny, ale jutro więcej spokoju w pogodzie, tylko że będzie troszkę chłodniej, do 21 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No dzień dobry ponownie w RMF Max i ja, żeby Mai jakoś tak swobodniej to było, komfortowiej, takie tak? Środowisko, które rozpoznaję, to będę...
2: Cześć Maja, słyszymy się?
3: Cześć,
2: Maja, no powiedz nam, o czym myślałaś w momencie, kiedy zrobiliśmy stop, o czym myślisz?
3: Akurat myślałam wtedy o moim pierwszym pacjencie, a studiuję stomatologię i miałam nadzieję i nadal mam, że ząb się trzyma, a pan nie boi się dentystów.
2: A powiedz, czy ten pacjent to dzisiaj się to wszystko działo, czy wcześniej?
3: Nie, słuchajcie, wcześniej, jeszcze w semestrze, ale często pana wspominam, naprawdę. Mam nadzieję, że wróci.
1: Ja mam nadzieję, że on ciebie nie.
2: Albo tylko dobrze.
3: Albo tylko dobrze.
1: No dobrze, no Maja, no słuchaj, fajna myśl. Ja myślę, że to jest taka myśl godna tego, żeby nagrodzić ją miejscem, w którym też będziesz mówiła.
2: Ale miejmy nadzieję, że wszystkie twoje zęby pozostaną na miejscu akurat po wycieczce do Energylandii. 4 bilety lecą do ciebie.
3: Ekstra, dzięki wam bardzo, dzięki.
1: Ale zobacz, dobrze się składa, bo tam na jakiegoś Hyperiona, jak wskoczysz albo inny roller coaster, to plomby mogą powypadać.
3: I pozdrawiam pana Maćka.
1: Matko, ona imię zapamiętała.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Ciepło u nas w Ciechanowie, prawdziwie wakacyjna temperatura. Jeżeli macie rodzinkę nad Bałtykiem, to pewnie zazdroszczą, bo tam poniżej 20 stopni, a u nas około 28. Wieczorem i nocą może popadać i nawet zagrzmieć. Temperatura wtedy obniży się do około 19 stopni, a we wtorek nad ranem przydadzą się nawet bluzy. Będzie około 14 stopni. Jutro w ciągu dnia pogodnie, niewiele chmur, słonecznie i do 24 kresek na termometrach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
4: Jeśli chodzi o to lato, to ja policzyłem. Liczby mówią same za siebie. 49 dni lata minęło, 42 zostały, więc jesteśmy w środku lata.
5: W środku lata?
4: W samym środku jesteśmy.
5: To w ogóle tak nie wygląda. Bo są drzewka, co już schyną i tak sobie myślę, no chyba idzie ta jesień.
4: Nie jak idzie. Pójdziesz do... 42 dni lata zostały.
5: Jak pójdziesz do szwedzkiego sklepu z meblami, to tam już jest jesień.
4: Zostaw. 42 dni lata.
5: Dobra, zajmiemy się jeszcze tym tematem w RMF Max. To jest kanał nadawczy Siwek i Boryska z wami do 20.

0: Uważajcie na gardełka, bo można zedrzeć przy takich hiciorach. Velvet i Fix Me w RMF Max. 8 minut po 6. A ja wiem coś o darciu gardełka, bo byłam na super wydarzeniu w ten weekend. I bardzo wszystkim polecam. Światowe mistrzostwa.
1: Czyli były huki, gwizdy i darcie gardełka.
0: Dokładnie tak. Mm-hmm. Światowe mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej w Supraślu na Podlasiu.
1: Ja przed chwilą miałem slideshow i tak, mi zdjęcia pokazywała.
0: Także... Przepiękne wydarzenie, przepyszna babka, przepyszna kiszka, no super było. I tak sobie pomyślałam, że to są takie niewielkie niby wydarzenia lokalne, o których mało się wie, a jednak mogą zrobić po prostu imprezę wakacji. Dla mnie to była impreza wakacji.
1: I my pytamy o waszą teraz imprezę wakacji, bo ona mogła być niepozorna. Ja na przykład byłem na imieninach teścia w ten weekend.
0: I co?
1: I to nie była impreza wakacji, ale i tak było super.
0: I tak było super.
1: Ale no, wasza tak? impreza wakacji, proszę bardzo, Messenger, RMF Max, głosówka, wiadomość. Pochwalcie się, opowiedzcie o swoich.
0: Gdzie było fajnie?
1: U nas jest fajnie, jest White 2115.
2: RMF Max, hity na maksa.

0: Tak jest. Imieniny godziny 18 po 6. To jest RMF Max, kanał nadawczy i Jennifer Lopez za lokiem za nami. A my dzisiaj sprawdzamy, jak wyglądała wasza połowa lata, bo okazuje się, że jest połowa lata dokładnie, tak?
1: Bo okazało się, że wielu ludzi myśli, że lato się kończy. Ja to policzyłem i liczby nie kłamią. 49 dni lata za nami, 42 przed nami, więc jesteśmy prawie w idealnej połowie.
0: No to akurat sprawdzamy sobie, jak tam wasze najlepsze imprezy tej pierwszej połowy lata.
2: Moja impreza wakacji zdecydowanie jest to koncert Calvi i Remix na dniach naszej gminy, jakiego wiecie, wypizdowia. Ale słuchajcie, ich tak uwielbiam, że nie przeszkadzało mi nawet, że lało, że było błoto. Ja się wybrałam w białych Nike'ach, pamiętam. Wybawiłam się na maksa, mam z nimi zdjęcie, także uważam, że lepszej imprezy tych wakacji raczej dla mnie już nie będzie.
0: Ale może dla was będzie, albo już była.
1: A może byliście na tym samym festiwalu Kiszki i czego, przepraszam?
0: I Babki Ziemniaczanej.
1: Kiszki i Babki Ziemniaczanej, na którym była też Justyna, dla której to była impreza lata. Dajcie znać o swojej imprezie lata na Messengerze RMF Max.

0: Dawid Podsiadło, sam środek lata. Pięknie to brzmi w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, będzie można lato i wakacje takie pociągowe PKP poczuć nie tylko w pociągu, bo w Warszawie otwiera się takie centrum konferencyjno-noclegowe, które ma być dostępne w sumie dla wszystkich. No i oczywiście w takim centrum pojawi się też Wars.
1: Wars?
0: Aha.
1: Wars poza pociągiem.
0: Taki stojący, normalnie w budynku. Wars w budynku.
1: Ja chętnie wpadnę, ale jeśli nie będzie... Aha. Kiwających się stolików i nie trzeba będzie jeść na stojąco w przejściu, to żądam zwrotu kosztów.
0: To ta adrenalina właśnie.
1: No właśnie. Jubilee Ocean House w RMF Max. Postójcie sobie jedząc.

0: Tak sobie myślę, tak na luzie. Ariana Grande, ona chyba lubi kiszkę.
1: Kiszkę?
0: Kiszkę.
1: Ja wiem, do czego to zmierza już, no.
0: Kiszka to słowo, do którego Justyna zaraz zarymuje, zapowiadając prognozę pogody. Kiszka. I 2 minuty. Justyna Borycka.

0: Twój wzrok nie wygląda na pewny.
1: W ogóle nie jest. Bo ja sobie coś napisałam, ale stwierdziłam, że jednak powiem coś zupełnie innego.
0: Wow, czyli będzie wielka improwizacja. Słuchajcie, tak. Tradycji staje się zadość. Rymujemy, zapowiadając prognozy. Dziś rymuje Justyna do słowa kiszka.
1: Zapnijcie pasy. Max. Nie wiem, co w pogodzie zwiastuje latająca nisko pliszka, ale od tego letniego grilla czuję, jak mnie skręca kiszka.
0: Prognoza pogody zaraz. Wielkie oklaski.
2: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Ciepło u nas w Ciechanowie, prawdziwie wakacyjna temperatura. Jeżeli macie rodzinkę nad Bałtykiem, to pewnie zazdroszczą, bo tam poniżej 20 stopni, a u nas około 28. Wieczorem i nocą może popadać i nawet zagrzmieć. Temperatura wtedy obniży się do około 19 stopni, a we wtorek nad ranem przydadzą się nawet bluzy, będzie około 14 stopni. Jutro w ciągu dnia pogodnie, niewiele chmur, słonecznie i do 24 kresek na termometrach.

0: Samba piżamy, tak? Zawsze to słyszałam.
1: O Boże.
0: Bellini w RMF Max to tak specjalnie na ten weselny sezon, żebyście byli przygotowani już w poniedziałek. Chyba, że u kogoś jeszcze poprawiny trwają, bo tak też może być. To jest kanał nadawczy
2: tak
0: w RMF Max.
2: Ale to na poprawinach jak leci RMF Max, to dobry wybór. To dobrze trafili moim zdaniem. Jest za 10:07.
0: Wow, ale suspens.
2: A my wiemy, ile trwa przeciętne małżeństwo, które...
0: To w tym weselnym klimacie, tak? No dobrze, wjeżdżaj z tym tematem.
2: Wiemy, ile trwa przeciętne małżeństwo, które zakończyło się rozwodem.
0: Aha.
2: I to jest, moi drodzy, dokładnie 15 lat.
0: A podają przyczynę jakąś konkretną? Czy...
2: Znaczy tak ogólnie piszą, ale moim zdaniem to przez rozwód. Gdyby nie rozwód, trwałyby dłużej.

0: Powinieneś chyba pracować w jakimś... w jakiejś naukowej instytucji, bo tak dobrze dowodzisz.
1: To powinienem dowodzić. Powinienem być głównodowodzącym.
0: Puka Liwka teraz.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
1: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy Twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Nie ma co narzekać na wysoką temperaturę w Ciechanowie, no bo kiedy jak nie teraz, w trakcie wakacji. Zresztą nie będzie trwać wiecznie. Wieczorem będzie około 25 stopni, późnym wieczorem może padać deszcz, a nawet błyśnie gdzieniegdzie. Nocą około 18 stopni, nad ranem będzie tylko 14. Jutro w ciągu dnia pogodnie, ale już bez upałów, maksymalnie do 23-24 stopni we wtorek. Niewiele chmur i sporo słońca zapowiadają synoptycy.
1: A wujek z ciocią coś mają jeszcze.
2: A mają bilety do strefy 57. W ten weekend już tam super impreza, będzie gips, będzie bletka i możecie być też wy.
3: Max. Boże, naprawdę powiedziałem o nas wujek z ciocią.
2: Tak. No trudno, przełknijmy to jakoś. Jakoś to będzie, Michał, no. To jest kanał nadawczy. Powiedzmy jeszcze, co teraz gra, bo fajny
1: to
2: numer gra.
1: To jest Temper City, Self-Aware, tak. A tu Siwek i Borycka i oczywiście jesteśmy z wami i bilety na strefę 57 za moment.

0: znowu powierzchni.
1: Soboli kochasz w RMF Max. Na romantyczne wyzwania, wyznania bardziej, ale wyzwania może też. Przejdzie czas, słuchajcie, pojutrze dokładnie o tej porze.
2: Tak.
1: Środa 12 sierpnia, zaćmienie słońca. Absolutnie magiczna rzecz. Ono tak całkowicie, to słońce się zaćmi w Holandii i na Islandii.
2: Powiedz prawdę ludziom o tym zaćmieniu.
1: No w Polsce to będzie tak, 88% najwięcej w Dolinie Kłodzkiej, a najmniej 42% zasłoniętej tarczy słońca w Bieszczadach.
2: I co to ma być? Ludziom się wmawia, że będzie zaćmienie. A to będzie co? 40% zaćmienia? 80% zaćmienia?
1: Czemu nie całe, no?
2: Czemu nie? Gdyby to zaćmienie pracowało w korporacji, to tam się daje z siebie 105%, a nie 42%.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Są wakacje, a z wami jest RMF Max. Remat i Manuel za nami. No a to jest moment, żeby podzielić się z Michałem, być może, wejściówkami do strefy 57 na tę sobotę. Michał, najpierw opowiedz, czego byś sobie teraz nie odmówił?
1: Cześć, ja nie odmówiłem sobie jagodzianki, no już sobie nie odmówiłem dzisiaj.
2: Bardzo, no proszę, ale to masz
0: bardzo dobrze.
2: Ty masz taki głos wypełniony jagodzianką, słuchaj.
0: Uśmiechem, szczęściem.
1: Uśmiechem, tak jest.
2: Niesamowite, Michał.
1: Radością.
0: Proszę bardzo, to jest dowód, że jagodzianki jednak szczęście dają.
2: Ja
0: w przeciwieństwie do pieniędzy,
2: ja się też
0: podobno.
2: Uśmiecham.
0: No,
2: no
0: coś tam jest. Ale Michał, żeby nie było tak łatwo, że za samo to, aha, że sobie dałeś dzisiaj jagodziankę, dostajesz tak od razu bilety, bo to by było za proste. To my przygotowaliśmy zabawę podziałek, czyli dzień bez nie. I ona polega na tym, że teraz my odpalimy stoper i będziesz miał 45 sekund, żeby porozmawiać z nami i nie używać słowa nie.
1: Okay.
0: Jeśli się to uda, no to oczywiście bilety lecą do ciebie. My mamy serię pytań, które to zadanie pewnie trochę ci utrudnią, no ale wiesz, na czym to polega. No, po prostu nie mówisz nie i wygrywasz bilety.
1: Brzmi łatwo, ale będzie pewnie trudne.
0: No
2: zobaczymy,
0: to
2: zobaczymy. Michał, no też zasada jest taka, że nie możesz za mocno zwlekać z odpowiedziami, no bo wtedy, no to wiesz, każdy by sobie poradził. Jak trzeba po prostu milczeć przez 45 sekund, to nikt nie powie nie. Michał, rozmawiamy i ty nie możesz użyć słowa nie. Czas, start.
0: Michał, spałeś dzisiaj 9 godzin?
1: O, spałem 7 tylko.
0: O, proszę. Mhm.
2: A powiedz, Michał, w ogóle, co robisz jakby po zaśnięciu?
1: Po zaśnięciu, kurczę, odpływam i nagle się budzę i tyle z tego jest.
0: Patrz, udaje, że śpi i faktycznie śpi. A jakbym zapytała, czy byś oddał swój samochód teraz, to zgodziłbyś się?
1: Tak pożyczyć na chwilkę. Może bym się zgodził, jakby jakaś dobra była propozycja.
0: W ogóle mówią, słuchaj, Michał, że jesień już się zaczyna. Zgadzasz się z tym?
1: Jesień się zaczyna, no pomału tak, bo to, kurczę, to słońce niżej już jest, że tak powiem.
2: A na koniec tylko jeszcze powiedz mi, czy kolor pomarańczowy jest twardszy od wujka?
1: Od wujka?
2: Wujka.
1: Od wujka? Taki sam.
0: Pięknie, Michał, udało ci się, 45 sekund minęło, lecą do ciebie bilety na strefę 57. Szkoda, że tak szybko się wyrobiłeś, bo jeszcze chciałam zapytać, czy ziemia jest płaska według ciebie, ale już się nie dowiemy.
2: Nie, ale to powiedz.
1: No to? Tego się już nie dowiemy, teraz już można mówić, nie.
2: Max, według mojej teorii ziemia po prostu jest jakby położona na wielkiej jagodziance.
0: Piękna to jest teoria. Michał, mam nadzieję, super, że tobie też się podoba. Lecisz do strefy 57, baw się dobrze.
1: Świetnie, dziękuję wam bardzo.

0: Sober pięknie gra w RMF Max, ale to już nie czas na muzykę, czas na poezję. Poezję w wykonaniu Michała Siwka. Trzeba będzie zapowiedzieć prognozę pogody jakby z rymem. Aha, no, do słowa no. Kubeczek.
1: Kubeczek.
0: Takie ładne. Kubeczek. I chyba nie za trudne też.
1: Kubeczek.
0: 3,5 minuty masz, to jest kupa czasu.
1: Matko, ile czasu.
0: To Dawid Podsiadło tyle śpiewa, że wow. Tylko pan czy dać plus jeden. Powodzenia.

0: No i jak tam, bo tutaj Dawid Podsiadło już powoli się kończy, a Michał Siwek dopiero rozkręca. Skupienie widzę na twarzy.
1: Dawid Podsiadło się kończy, a ja dopiero się rozkręcam. To jest bardzo ładnie powiedziane.
0: No kochani, czas na zapowiedź prognozy pogody w wykonaniu Michała Siwka z rymem do słowa kubeczek.
2: Ciepło.
1: Ludzie mają chłodnego kubeczek. Czy to smak jabłko, kiwi? Nie, to grucha. Jak gołąbeczek.
0: O, słodki. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: I po reklamie. I'm chasing paradise.

Nie ma co narzekać na wysoką temperaturę w Ciechanowie, no bo kiedy jak nie teraz, w trakcie wakacji, zresztą nie będzie trwać wiecznie. Wieczorem będzie około 25 stopni, późnym wieczorem może padać deszcz, a nawet błyśnie, gdzieniegdzie, nocą około 18 stopni, nad ranem będzie tylko 14. Jutro w ciągu dnia pogodnie, ale już bez upałów, maksymalnie do 23-24 stopni we wtorek, niewiele chmur i sporo słońca zapowiadają synoptycy.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: A to już koniec kanału.
1: Bardzo ładnie. Moving to the sun, to za nami, Hugel. No i my się dzisiaj też żegnamy, tak jak to słonko, które powoli zachodzi. Słyszymy się jutro po godzinie 17, ja zostawiamy was w dobrych rękach, za chwilę Graba.
0: Takie nasze słonko.
1: Siwek i Borycka, do usłyszenia, sprawdźcie jeszcze, co się dzieje w Tour de Klawie.
2: RMF Max, Mazowsze, Robert Wojnowski, dobry wieczór. W poniedziałek zaczęliśmy kolejny wakacyjny tydzień, kolejny tydzień sierpnia, no i wakacyjne imprezy przed nami. To już mogę podpowiedzieć, że w najbliższy piątek, 14 sierpnia, w Grabinie koło Płocka wystąpi zespół Bungee na plaży Patelnia. To są autorzy takich tanecznych przebojów jak Tak to lata czy Autobana. No i słyszałem, że mają rozgrzać Patelnię do czerwoności. Piątek, 14 sierpnia, Grabina koło Płocka, Bungee. No i też w piątek wakacyjna impreza w Ciechanowie, w klubu kawiarni W18. Tu się będzie można pobawić. Także w najbliższy piątek, także w Ciechanowie, w klubie Bosco zagra DJ Domas. I w sobotę w tym samym miejscu jeszcze jedna impreza, DJ Ad za odtwarzaczami. A w najbliższą niedzielę festiwal piosenki żołnierskiej i patriotycznej odbędzie się na estradzie w Parku Miejskim w Mławie.
3: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
7: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Cześć, tu Grabson, będzie nowy Żabson i Sentino w tej godzinie na liście Hot Bands z klubowych nowości Armin van Buuren, Swedish House Mafia. Mam dla was świeże bity tego lata. Głosujecie na rmfmax.pl i codziennie o tej porze nowa dziesiątka na liście Hot Bands, a zestawienie otwiera ten magiczny duet. Martin Garrix i Ed Sheeran, ich Repeat It.
3: RMF Max 10. Numer 10.

Dajmy mu szansę, niech wejdzie w końcu w tym tygodniu do zestawienia listy Hobbs. To Yearbox, jego druga produkcja Babylon, wcześniejsza Graceland, dotarła nawet przecież do miejsca pierwszego. Sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl. Teraz wiadomość z prawie ostatniej chwili. David Guetta zrobił sobie ostatnio studio dzień, cały dzień w studiu, czyli będą kolejne nowości. David Guetta nie przestaje, nie robi sobie przerwy. Tutaj David Guetta i Alok, ich wakacyjny hit Run Run River to miejsce dziewiąte. 9.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak wchodzisz do chłodniejszej wody po upale, to też możesz sobie powiedzieć nareszcie. Albo jak wieczorem robi się chłodniej, no nareszcie. Męskie granie orkiestra to dzisiaj ósemka na wakacjach z RMF Max. No teraz wakacje w głośniku, bo Jonas Blue też robi bardzo dobre house'y ostatnio. Zmienia trochę kierunek, nawet na lekko afro house'owy. Polecam wam ten beat w tym tygodniu. Jonas Blue i jego nowość w RMF Max.

0: Okej, okay, skoro Ariana Grande zapowiedziała wycofanie się z życia publicznego, oznacza to, że pewnie na razie nie zobaczymy jej w zbyt wielu musicalach. Może też będzie przerwa od sceny, ale na pewno nie przerwa od muzyki. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande w poniedziałek zajmuje dobre miejsce siódme. Dobre miejsce wypadowe do jedynki. Kto jest najlepszy? To przed wami. Za chwilę klubowo Dub Dogs, How Does It Feel, no i Żabson, Hellfield i Sentino. RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze,

Będziemy musieli czekać trochę na nowości od Eda Sheerana, bo po ostatniej trasie koncertowej Ed doszedł do wniosku, że musi się wyłączyć po prostu, odpocząć, bo jest wyczerpany, spędzić więcej czasu ze swoją rodzinką i także w prywatnym pubie, do których zaprasza weekendowo przyjaciół. Chcielibyście mieć prywatny pub? No ja chciałbym tam kiedyś trafić, jeszcze nie dostałem zaproszenia. Teraz w RMF Max do tańca zaprasza Kungs, jego niezapomniany tak naprawdę pierwszy hicior w karierze, czyli wy.

Fire, fire, nasza kolejna wakacyjna nowość, Shimza i Arko, takie afrobity w RMF Max. Ja wiem, że jeszcze wakacje, ale tymczasem już pojawiają się pierwsze informacje na święta, słuchajcie, bo Disney chce nakręcić, potwierdzono, nową wersję Kevina samego w domu, oczywiście Macaulay Culkin w roli głównej, jako duży Kevin już, no trochę większy, to nie będzie jeszcze na tegoroczne święta, ale może w 2027, to będzie hit. Teraz też kolejny od Felixa Jena i Szans w naszym następnym w tym secie w Max Party Walk With Me.

0: Szybciej, najszybciej. Lumix i jego self-aware. Ostatnio nawet jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo my tańczymy dalej. Jest poniedziałek, jest impreza. W wakacje u nas codziennie jest Max Party. Po 22 będziemy też patrzeć w niebo, bo trzeba w tym tygodniu, bo będzie dużo gwiazd. RMF Max.
1: AI. Słuchacie RMF Max. Czasu do tej imprezy jeszcze trochę zostało, ale można śmiało już sobie wbić w kalendarz. 21, 22, 23 lato na Maxa wyląduje w Krasnystawie. Na scenie Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i uwaga, Maryla Rodowicz. 22 sierpnia w Pile odbędzie się Factory of Sound Festival. Festiwal odbędzie się pod gołym niebem w otoczeniu monumentalnych hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Dwie sceny, całonocna podróż przez różne oblicza muzyki elektronicznej, nowa edycja, nowa przestrzeń, nowy poziom doświadczenia. Woody Van Eyden, DJ Matys, Natalie Gioia, Alat, DJ Alien, CJ Stone i wielu innych. To będzie mocny muzyczny odlot. W ten weekend w Poznaniu będzie się działo za sprawą Bittersweet Festival z takim line-upem, że głowa boli. Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i to oczywiście nie wszyscy. I coś dla wrażliwców. W weekend do kin wchodzi romantyczna komedia Jedna noc.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: I po reklamie.

z was ma jeszcze gdzieś w szafie albo na strychu Tamagotchi. Na takim remiksie tutaj wjeżdżamy. Taco na Fide na naszym wakacyjnym Max Party. Witajcie po 22. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Rough Mix. Lecimy z kolejną nowością w naszym następnym secie. Wraca Tatuś Trance, Trance Daddy, Marlon Hofstadt i jego świeży beat I Like.

potrzebuje jakichś wielkich scen, wizualizacji, a robią imprezę wszędzie, gdzie się tylko pojawiają. Nawet nie musi być za dużo świateł, najważniejsza jest dla nich muzyka. To holenderski duet Anava, bez wątpienia jeden z największych tanecznych hitów tego lata, Talk to You. Alan Walker też chce mieć taki i w połowie wakacji pokazał kolejną nowość, ale to jest dobre. Jest głośno, nowość Fate z Avon Max czeka na wasze głosy także na liście Hot Bands. Alan Walker otwiera nasz kolejny set.

Ty nam tu zaświeciły, zaśpiewała Jennifer Lopez, wszystko zmiksował Alok, ich nowość Everything is Fine. To jest tydzień gwiazd i to dosłownie, to jest doskonały tydzień, żeby patrzeć w niebo, bo Perseidy są już aktywne, a ich maksimum przypadnie nam w nocy z 12 na 13 sierpnia. W tym roku warunki są wyjątkowo dobre, no to będziemy patrzeć i będziemy oczywiście marzyć, bo jak spada taka gwiazda, to trzeba sobie pomarzyć. Teraz będziemy tańczyć, za chwilę coś dobrego od Denzela, a kolejny set otwiera ekipa Dub Dogs w RMF Max.

0: Cokolwiek cię kręci, whatever turns you on, to też nas kręci. Nowość od Axwella w wakacyjnym Max Party. Kręcą nas klubowe bity, dlatego po 23 wrócimy też do nowości od Fischera, a w kolejnym secie DJ Goya i Jason Derulo za chwilę. Oficjalnie dzisiaj miejsce pierwsze listy Hot Bands rządzą w numerze Michiko. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Szukaj, Liwka i Enklawa chcą więcej, zamykają nasz kolejny set. Witajcie po 23. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. A wiecie, jaki jest dzisiaj dzień? No przecież kolejny dzień na wakacjach. Trzeba się z tego cieszyć, trzeba to świętować. Poświętujemy kolejną klubową nowością, bo prosto z Australii wraca do Europy, także do Polski, do RMF Max. Nowość od Fischera w naszym

Dzięki, że jesteś tu z nami z RMF Max o tej porze, Trips i Lanbery. I pozdrowienia dla tych, którzy będą w tym tygodniu w Hiszpanii. No to będzie można podziwiać zaćmienie słońca w środę. To wszystko 12 sierpnia Europa dostanie astronomiczne kombo. No bo wiadomo, spadają Perseidy, ale tego samego dnia przypadnie zaćmienie. A najlepiej będzie to widać właśnie w części Hiszpanii, Islandii i na Grenlandii. No to szykujemy się na środę i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie Moonlight i Fordo, Alabama 10.

0: Drekula to Tame Impala w RMF Max. No dobrze się tutaj bawimy i to może być powód, dla którego czasami wakacje lecą nam szybciej. Słuchajcie, ktoś to zbadał i wyszło, że jak się bardzo dobrze bawimy, to wakacje mogą wydawać się krótsze. Dlaczego? Bo nasz mózg słabiej liczy czas, kiedy uwagę pochłaniają przyjemne aktywności. No ale chyba wakacje musi być przyjemnie. Jest lato, jest przyjemnie. Są nowości. Teraz kolejna. White i ekipa w RMF Max. To coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

na błysk. To Dawid Podsiadło w naszym wakacyjnym Max Party. A teraz polatamy. O tej porze trance brzmi jeszcze lepiej. No i mamy dla was jeden z największych trance'owych klasyków od Paula Van Dyka, który w Polsce przecież ma mnóstwo fanów. Wraca tu co jakiś czas. To niezapomniane Foreign Angel, które powstało specjalnie na berlińską Love Parade. To jest jego największy hicior w karierze, przy którym do dzisiaj można mieć ciarki. Paul Van Dyk w RMF Max.

ostatni dzień lata to ich nowość na ostatni dzień lata i na środek lata również. Gips, Ego i For Money zamykają nasz poniedziałkowy set w Max Party. Jutro kolejny dzień lata, będziemy to celebrować. Zapraszamy wszystkich na imprezę Max Party we wtorek od 21. Czekamy też na muzyczne propozycje, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001. Słyszymy się jutro. Dzięki za dzisiaj. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Cześć!

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ceweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajranie.